0: Ale tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł typowy

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kot.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
5: Do czegoś wam się przyznam. Biegam. I odkąd zaczęłam biegać, zaczęłam zastanawiać się, jak można zacząć szybko biegać. Ale jak wiecie, w przypadku biegania jest tak, że nie ma dróg na skróty i trzeba po prostu regularnie trenować, ale również trenować z głową. Ale odkąd zaczęłam również biegać, zaczęłam podglądać biegaczki i biegaczy, na przykład tych na trasie maratonu i półmaratonu warszawskiego. I kiedy zobaczyłam biegaczkę, rekordzistkę Polski, Elę Glinkę, od razu wiedziałam, że chcę ją zaprosić do studia, tym bardziej, że Elę można wypatrzeć w Warszawie na różnych trasach biegowych, na stadionach lekkoatletycznych, ale na przykład również na Skaryszaku, gdzie bardzo często trenuje i biega. Ela, jak dowiecie się z rozmowy, uwielbia biegać po Warszawie, do tego serdecznie zachęca i tutaj zaczęła się też jej zawodowa droga, bo Ela nie zawsze zawodowo biegała, zawodowo biega od niedawna i jest dowodem na to, że determinacja, ale też regularne treningi przynoszą rezultaty i przynoszą zamierzone efekty. A teraz zapraszam na rozmowę z polską, warszawską biegaczką długodystansową, rekordzistką Polski na 10 km, mistrzynią i reprezentantką Polski Elą Glinką. A przed mikrofonem i do rozmowy serdecznie zaprasza Marta Kaźmierowska.
6: Chciałam zapytać o twoje początki, o siostry Glinki. Jak to w ogóle wyglądało? Czy od zawsze miałaś takie predyspozycje do długich dystansów, do szybkiego biegania?
7: Tego się, całej tej historii pewnie tak krótko nie da opowiedzieć. Natomiast,
6: mamy trochę czasu.
7: Tak, natomiast jeśli chodzi o początki, to ja na pewno miałam od zawsze predyspozycję do sportu. Ja byłam bardzo sportowym dzieckiem. Od biegania na przełajach, gdzie zajmowałam pierwsze miejsca, po jakieś różne sporty zespołowe. Siostry Glinki, czyli historia o tym, że nas było cztery. Moja siostra rodzona i dwie siostry cioteczne, które właśnie były takie sportowe i zasilały drużyny, czy piłkarskie, siatkówka ręczna, czy nożna, właśnie reprezentacji szkoły. Więc no, ten talent czy predyspozycje zawsze były, natomiast no, nigdy nie trenowałam profesjonalnie. Jakby nie miałam takich możliwości. Chodziłam do takiej szkoły, gdzie jakby ten sport, no nie mieliśmy jakby sekcji lekkoatletycznej, tak? Jakby to nie było wtedy ważne, oczywiście szkoda, no ale tak jest życie. Tylko po prostu bardziej tak dostawaliśmy piłkę i graliśmy, czy właśnie były jakieś zawody, to nie przygotowywaliśmy się za bardzo, bo nie tylko biegaliśmy. No i nie trenowałam, tak? Także natomiast już nawet w życiu dorosłym zawsze ten sport był dla mnie bliski. Mnie nie trzeba namawiać na żadne aktywności. Jeśli tylko, nie wiem, ktoś mi zaproponował, czy żeby, nie wiem, rowerem objechać Tatry dookoła, czy żeby właśnie się gdzieś tam spinać, czy żeby pobiec jakiś bieg górski, czy po prostu, żeby pobiegać, jak jesteśmy gdzieś na wyjeździe, zawsze ten sport był dla mnie ważny, zawsze ruch był dla mnie ważny. A zaczęłam szybko biegać, ponieważ dołączyłam do grupy Adidas Runners Warsaw, gdzie dotknęłam tych treningów szybkościowych, profesjonalnych, które po prostu zaczęły mnie rozwijać. I tak pokrótce mogę to powiedzieć. Na pewno nie jest tak, że wstałam za biurka i zaczęłam tak szybko biegać. Nie, tutaj jednak mówię, ten sport zawsze był blisko, tylko on nie był tak sprofesjonalizowany, ale kondycję zawsze miałam bardzo dobrą i zawsze o nią dbałam.
6: to uproszczenie, że wstałaś za biurka i zaczęłaś nagle szybko biegać, to się gdzieś tam przewija w internecie właśnie w bardzo wielu wywiadach. Przewija się też taka historia mówiąca o tym, że no, w pewnym sensie twój kierownik, twój przełożony namówił cię do szybkiego biegania?
7: Znaczy, może nie do szybkiego. Mój kierownik budowy jeszcze w poprzedniej pracy, on mnie namówił do powrotu do biegania, żeby po prostu sobie wychodzić kilka razy w tygodniu, żeby biegać. A głównie dlatego, że no, jestem magistrem inżynierem budownictwa, pracuję w generalnym wykonawstwie. Jest to dość stresująca praca i główny zamysł był taki, żeby po prostu też biegać w ramach takiego odstresowania dla głowy, dla tego lepszego samopoczucia psychicznego. No i właśnie później wkręciłam się na nowo w to bieganie. Później przyjaciółka mnie zabrała właśnie do Adidas Runners Warsaw i tak poszło.
6: I tak poszło. I tak mamy teraz do dzisiaj, że biegasz i to tak no, dosyć szybko biegasz. Jak można tak szybko biegać?
7: Trzeba trenować. No, nie mam jakiegoś... Znaczy, jest to na pewno ciężka praca. Tutaj nie ma dróg na skróty, choć może moja historia wygląda tak, że to się tak szybko da. Natomiast nikomu nie chcę podcinać skrzydeł, absolutnie. No, ale naprawdę, jak patrzę wstecz i widzę i analizuję tą drogę, która mnie doprowadziła do takich wyników, to było to naprawdę wymagająca i trudna droga.
1: Jeszcze dziś w programie.
6: Powrócimy do rozmowy z biegaczką Elą Glinką. Dowiecie się na przykład, co jest jej tak zwanym totemem, czyli co przynosi jej szczęście podczas zawodów, ale powiemy również o trasach biegowych na terenie Warszawy i o running clubach, które pojawiają się jak grzyby po deszczu. To są takie specjalne grupy biegowe, które motywują, wspierają i które szlifują naszą formę. A tych w Warszawie, na terenie Warszawy jest całkiem sporo, ale zanim do tego przejdziemy, pomyślałam, że warto powiedzieć również o jednej z największych imprez biegowych na terenie Warszawy, największej z uwagi na skalę zawodników, która co roku zapisuje się na ten bieg, a mowa o maratonie warszawskim. Z roku na rok tych biegaczy przybywa i z roku na rok coraz więcej osób chce się sprawdzić na tym dystansie. Przypomnę, oficjalny dystans maratonu wynosi dokładnie 42 i 195 km. A kiedy maraton warszawski miał swój początek w Warszawie? Ano w 1979 roku. Jak się okazuje, to jeden z największych maratonów w Europie Środkowej. A wszystko zaczęło się 50 lat temu, kiedy na trasę pierwszego w stolicy maratonu pokoju wyruszyło ponad 2000 biegaczy. Od tamtej pory co roku setki, a później tysiące biegaczy piszą historię najważniejszego polskiego biegu ulicznego. I tutaj zajrzyjmy do annałów historii. Trasa pierwszego maratonu biegła sprzed Stadionu Dziesięciolecia, przez Wawer, Anin, Międzylesie, Radość, Falenice, po czym z powrotem przez Wał Miedzeszyński do Stadionu Dziesięciolecia. Sygnał do startu dał biegaczom Zdzisław Krzyszkowiak, a inauguracyjny maraton ukończyło wówczas 1861 osób. Zarówno zwycięzca Kazimierz Pawlik, jak i drugi na mecie Józef Stefanowski uzyskali rezultaty lepsze od ówczesnego rekordu Polski, a wielu biegaczy, jak to zwykle przy maratonach bywa, poprawiło wówczas swoje rekordy życiowe. Maraton z reguły odbywa się w ostatnią niedzielę września, jest częścią korony maratonów polskich i złotej serii od 2025 roku. W 2000 roku bieg mężczyzn, a w 2012 kobiet miały rangę Mistrzostw Polski. W 2025 roku z kolei status ten nadano zarówno biegowi męskiemu, jak i kobiecemu. A teraz powróćmy do rozmowy z polską warszawską biegaczką długodystansową, rekordzistką Polski na 10 km i reprezentantką Polski. Porozmawiamy no, między innymi o tym, o czym wspominałam, czyli o tym, co przynosi jej szczęście i gdzie w Warszawie najlepiej się biega. No i gdzie możemy spotkać w Warszawie na trasie biegowej Elżbietę Glinkę. Całkiem fajną rzecz i wysłuchałam, i wyczytałam, że masz pewne jakieś takie rytuały, zwyczaje przed takimi biegami?
7: Tak, mam ich bardzo dużo. I na pewno przede wszystkim dzień przed startem, i to polecam każdemu biegaczowi, który startuje w zawodach, odpoczywamy. Nie chodzimy po expo, raczej jest to odpoczynek. My się śmiejemy też z moim trenerem, że ja biegam z odleżeń, czyli po prostu ja sobie poza tym, że muszę oczywiście, wiecie, znudzić śniadanie, iść na rozruch i na przykład na odprawę elity, no to staram się odpoczywać i jest to jakby taki jeden z moich rytuałów. Drugim rytuałem, że po rozruchu zawsze idę do swojej ulubionej piekarni i kupuję swoją ulubioną cynamonkę, także muszę zawsze zjeść cynamonkę przed biegiem i uwielbiam ten rytuał. Nawet dzisiaj byłam w piekarni i myślałam sobie, że kupię sobie cynamonkę, ale mówię, nie, to jest zachowane na okres przed samym startem. To jest mój drugi rytuał. Też słucham muzyki, staram się odstresować, takiej muzyki, którą lubię. Uwielbiam sobie słuchać Queen i Don't Stop Me Now i to jest mój rytuał myślę, że od 3-4 lat. Co start słucham właśnie, znaczy różnych kawałków, ale tego słucham zawsze przed wyjściem na start. No też mam takie rzeczy, że nie wiem, śpię w jednej konkretnej piżamie. Staram się prosić mojego partnera, żeby ze mną potańczył, żeby mnie odstresował, no bo wiem, że im bardziej będę wyluzowana, no bo wiadomo, też jest presja, każdy się stresuje biegiem na swoją życiówkę, to no staram się po prostu tak wyluzować na ile mogę, żeby skupić się, znaczy żeby ten organizm nie był przebodźcowany, tylko zrobił to, co do niego należy, kiedy wystrzeli starter.
6: Słyszałam też, że masz pewien totem, tak? Pewną osobę, którą spotykasz przed takimi dużymi startami regularnie, całkiem przypadkowo. Mhm.
7: Tak, ale właśnie jak się pochwaliłam w wywiadzie o tym, to od tamtego momentu nie widziałam. Nie widziałam tej osoby, nie widziałam pana Więckiewicza. To prawda, bo
6: panie
7: też
6: Robercie, gdzie pan się ukrywa, panie Robercie?
7: Tak, panie Robercie, gdzie pan jest? No ale jak widać też bez pana Roberta, choć naprawdę miło byłoby go zobaczyć, bo ja od razu pamiętam, za każdym razem wpadałam w taką fajną wewnętrzną euforię, że mówię, kurczę, to nie przypadek. Jakby nie nastawiam się na to, że jak go nie zobaczę, to mi nie pójdzie. Absolutnie też nie ma się to tak, jak czasami z któryś z rytuałów się nie odbędzie, bo jest różnie, to nie ma się co fiksować, po prostu przygotowanie jest, to będzie dobrze.
6: Wspomniałaś wcześniej o tych running clubach. Tego mamy chyba coraz więcej w Warszawie, prawda?
7: Tak, tak, tak.
6: One rzeczywiście jakoś tak motywują bardziej do biegania. Właśnie jak wolisz biegać? Wolisz biegać w zespole, w grupie ludzi czy w pojedynkę?
7: Ja nie ukrywam, że jeśli chodzi o Run Club i no tutaj z mojej historii, no to jest Adidas Runners Warsaw. Jest super opcja, żeby właśnie dotknąć tego treningu tempowego, ale nawet nie tempowego, żeby po prostu wpaść i poznać ludzi, którzy mają taką samą zajawkę.
6: Tam normalnie macie dostęp do trenerów.
7: Tak, tak. Tam zresztą mój trener, z którym współpracuję, jest właśnie z Adidas Runners Warsaw i my się tam poznaliśmy i tam właśnie też zaczęła się nasza nasze kumpelstwo na początku, bo mój trener jest też takim moim kumplem i bardzo się cieszę, że akurat razem współpracujemy. Więc tak, jest dostęp do trenerów, jest dostęp przede wszystkim do super społeczności. Ja też bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby właśnie znaleźć taką grupę, żeby spróbować przejść się na zorganizowany trening, bo naprawdę można nawiązać super relacje. Ja do dzisiaj mam świetne relacje z Adidas Runners Warsaw, z ludźmi stamtąd. Mieliśmy dużo fajnych historii, dużo fajnych eventów. Zawierał się tam przyjaźnie na całe życie, fajne znajomości. Bardzo polecam. Jeśli ktoś się zastanawia, to niech się nie zastanawia, tylko po prostu dołączy i zobaczy na własnej skórze, jak to wygląda. W ogóle Adidas Runners Warsaw też ma na przykład dedykowany dla samych kobiet. Są teraz takie speed składy dla kobiet. Byłam na jednym z pierwszych, wspomagałam w prowadzeniu i no atmosfera jest niesamowita. Więc no jest tych treningów bardzo dużo do wyborów, są odmówię od luźnych wybiegań, takich bardziej biegów właśnie społecznościowych, luźnych po treningi tempowe.
6: Czyli nie ma się czym przejmować i stresować, jeżeli byśmy na przykład odstawali jeszcze startem,
7: absolutnie,
6: prawda?
7: Jest bardzo dużo grup. W ogóle nie zastanawiajcie się, że nie wiem, biegacie wolno, nie myślcie o tym, jest, poziomy są zróżnicowane. Każdy tak naprawdę dostanie właśnie jakoś tipa od trenera, znajdzie osobę, która biega w podobnym tempie i zrobi trening w grupie. Naprawdę tempo nie jest problemem.
6: A Warszawa jest dobrym miejscem do biegania?
7: No ja uwielbiam biegać po Warszawie. No zresztą też wybrałam bieg półmaraton w Warszawie. Mogłam oczywiście jechać za granicę na biegi, które mają na przykład troszeczkę szybszą trasę, ale no ja chciałam biegać w Warszawie, jeśli chodzi o sam półmaraton. Natomiast jeśli mamy takie biegi, treningi codzienne, to ja myślę, że kurczę, czy Skaryszak, czy Las Kawacki, czy Pole Mokotowskie, czy Ścieżka nad Wisłą. Mamy tyle bieżni. Teraz właśnie byłam w bieżni lekkoatletycznej. Byłam w tym Rzymie i kurczę, ja miałam problem, żeby zrobić trening na bieżni lekkoatletycznej. I tak sobie pomyślałam, że my w Polsce naprawdę mamy z tym luksus. I okej, czasami nie można biegać po pierwszym torze, bo jest włączony z ruchu, ale możesz wejść na tą bieżnię i zrobić tak naprawdę każdy trening, nawet po tym drugim. Więc mamy super infrastrukturę, super tereny do biegania w Warszawie, no nic tylko biegać.
5: I miejmy nadzieję, do zobaczenia na biegowym szlaku, a moim i waszym gościem była biegaczka, rekordzistka Polski na 10 km, Ela Glinka. Ale odnosząc się jeszcze do running clubów, tych w Warszawie mamy ponad 10. I bardzo często dziwi widok grupy, takiej dużej grupy biegaczy i wtedy warszawiacy zachodzą w głowę, z jakim biegiem znowu w Warszawie mamy do czynienia i dlaczego blokują nam ulice. Otóż nie, ulicy nie blokują, a po prostu trenują. I mowa oczywiście o uczestnikach tych running clubów. I tak jak wspominała Ela, można trenować pod okiem trenerów, można podkręcać swoje czasy, ale przede wszystkim chodzi również o wzajemną motywację i integrację, bo po takim biegu zazwyczaj biegacze spotykają się na przykład na coś pysznego do zjedzenia albo po prostu na kawę, żeby porozmawiać, no już wtedy niekoniecznie i nie wyłącznie o bieganiu.
0: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
5: Na początku odpychano się nogami, później dołożono zębatkę, łańcuch, pedały, nieco później przerzutki. Mowa oczywiście o rowerze, bo temu wynalazkowi, który kończy 150 lat, poświęcimy tę i kolejną część programu. Ale przyjrzymy się temu, jak rower funkcjonował w samej stolicy. Okazuje się, że nie był tylko naszym takim towarzyszem w przemieszczaniu się, ale towarzyszył nam w ewolucji na różnych płaszczyznach. Począwszy od politycznej, pokulturową, społeczną i na przykład jeżeli chodzi o emancypację kobiet. Tutaj też rower odegrał dużą rolę i jego wygląd również zmieniał się wraz z wiekiem i potrzebami. I temu przyjrzymy się w tej i kolejnej części programu. Zajrzymy do Muzeum Woli, gdzie takie eksponaty sprzed 140 lat możecie oglądać podczas wystawy, którą, no właśnie, możecie oglądać przez najbliższy rok. A bardzo chętnie opowiedzą wam o niej jej kuratorzy, Piotr Kubkowski oraz Konrad Schiller, kierownik placówki, a ja nazywam się Marta Kaźmierowska i zapraszam serdecznie do zwiedzania.
9: To jest rzeczywiście taka historia, która ma ponad 100 lat. 140 lat ma taki rower, jaki znamy dzisiaj, przed jakim stoimy teraz nawet, taki najstarszy eksponat, który tutaj mamy sprzed pierwszej wojny. To jest w zasadzie rower, który właśnie został wynaleziony równe 140 lat temu.
5: Mówił Piotr Kubkowski.
9: W zasadzie takie najwcześniejsze konstrukcje roweru to już mają ponad 200 lat, takie coś, co nazywano hobby horse i wyglądało mniej więcej jak takie rowerki dla dzieci, na których odpychano się nogami. Później ten wynalazek trochę nikł, unowocześniano go, dodawano, zwiększano przednie koło, potem dodano właśnie łańcuch. No i to dodanie łańcucha to był właśnie ten moment, w którym rower zaczął wyglądać tak jak dzisiaj. To jest ten rower safety, taki bezpieczny, na którym siedząc na siodełku praktycznie możemy oprzeć się też nogami o podłoże. No i właśnie pedałujemy, później zaczęto dodawać przerzutki, wolnobieg, usprawniono hamulce, ale zasadniczo ta konstrukcja już od tych 140 lat się nie zmieniła, a 140 lat jest dla nas też bardzo tutaj ciekawe i dla Warszawy, bo właśnie w tym samym roku, kiedy wynaleziono ten rower safety, założyło się w Warszawie Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, czyli pierwszy taki cyklistyczny polski klub właśnie w Warszawie ulokowany. To jest towarzystwo, które do dzisiaj istnieje, no i które na początku organizowało to życie rowerzystów, rowerzystek, troszeczkę później rowerzystek w Warszawie.
5: Rower zmienia Warszawę, zmieniał i zmienia Warszawę. W jaki sposób?
10: Ta zmiana to nie był jeden proces. To nie było tak, że spadł na, jak meteoryt spadł rower na ziemię i nagle ktoś go podniósł, zaczął jechać i ta Warszawa się zmieniła pod, że tak powiem, pod szumem kół. To był pewien proces, o którym też opowiada ta wystawa. To jest pewna ewolucja od momentu, którego rower jest niewątpliwie elitarnym urządzeniem. Posiada go niewiele osób, ma ograniczone pole funkcjonowania w obszarze miejskim, bo trzeba pamiętać, że mówimy o Warszawie, tej początkach rowerów i początkach rowerów w Warszawie, mówimy o Warszawie, w której w większości ulice są brukowane, jeżeli są brukowane, a tak mamy dużo nawierzchni piaszczystych, więc ten rower, pojawienie się go na ulicach, zaczął wymuszać nie tylko kwestie takiego orientacji, bo przechodnie i mieszkańcy patrzyli z zadziwieniem na te maszyny i ludzi jeżdżących na tych maszynach, a jednocześnie administracja miejska, bez względu na to, jaka ona była, w jakich okolicznościach politycznych, zaczęła myśleć o tym, że Warszawa musi się dostosowywać do tego, że pojawiają się nowe formy lokomocji i taką nową formą stawał się rower, więc siłą rzeczy zaczęto te regulować przepisy, zaczęła się zmieniać też kultura funkcjonowania w mieście i oczywiście to też nie był proces, który przychodził gładko. To nie było tak, że wszyscy chwycili się za ręce i zaczęli, że tak powiem, radośnie maszerować ku zachodzącemu słońcu. Były te konflikty, narastały, te kontrowersje związane z rowerami były, czyli można powiedzieć, że jesteśmy w takim cały czas procesie tych zmian i stąd jakby my nie domykamy tego, tytułowo nie domykamy tego procesu. To nie jest tak, że Warszawa się zmieniła i już nic więcej nie nastąpi. I staramy się pokazywać pewien gradient tych zmian. One były subtelne, to były subtelne w kontekście społecznym i pewnej akceptacji. To były też zmiany, popularyzacja kultury rowerowej, ale były to też zmiany infrastrukturalne, zmiany przepisów, prawa, więc to pokazujemy na wystawie w różnej formie, czy to będą dokumenty, takie bilety na prawo jazdy, czy mapy z końca XIX wieku pokazujące, gdzie rowery wyjeżdżane są, znaczy wypychane są z miasta. To jest też znamienne.
11: Pierwsze ulice, którymi można było jechać, to były te ulice, które prowadziły poza miasto.
10: One najczęściej były tymi ulicami, które były właśnie lepiej wybrukowane, no bo to był tranzyt między linią wschód-zachód, północ-południe. No więc siłą rzeczy uznawano, że rower jest taką maszyną trochę jak dorożki czy wozy, a później pierwsze automobile, więc my to nie pokazujemy takich radykalnych cięć. Nie robimy pauzy i mówimy, to jest taka radykalna zmiana. To jest pewien proces i ewolucja, trochę tak jak zmieniały się te rowery. O ile początkowo te rowery przechodziły tą radykalną przemianę w bardzo krótkim czasie, no to dzisiaj mamy, rowerów mamy sporo, ale mamy też sporo takich maszyn, które no już trudno mówić do końca o rowerze, bo jeżeli są wspomagane silnikami, bateriami, jakby ułatwia nam tą pracę nóg, no a niewątpliwie jest to jednoślad, który jest czymś innym niż samochód, ale pozwala nam się przemieszczać swobodnie,

0: chodzi. Natomiast chcemy zbudować tą wystawą pewną bazę, na której pokazujemy fakt, że kultura rowerowa to nie jest coś, co się pojawiło wczoraj. I że to ewoluowało razem z miastem.
1: Dla nas też jest ważne, żeby pokazywać tę kulturę rowerową i te zmiany, które w Warszawie, czy w ogóle w społeczeństwie Warszawy, czy w ogóle w społeczeństwie polskim i europejskim zachodziły dzięki rowerowi, czy jakby tak współbieżnie z popularyzacją tego wynalazku, że to nie były takie zmiany, które szły w oczywisty sposób tylko w jednym kierunku. Mamy całą taką sekcję na przykład o emancypacjach, albo taką sekcję, w której no właśnie widzimy ją tutaj w drugim końcu sali, w której zadajemy sobie pytanie, czy rower jest bardziej takim wynalazkiem anarchistycznym i anarchizującym, czy właśnie bardziej takim etatystycznym, państwowym i takim właśnie gdzieś tam związanym z jakimiś takimi wielkimi narracjami państwowymi, z nacjonalizmem, patriotyzmem i tak dalej. No i nasza odpowiedź brzmi, pewnie dla niektórych to może być zaskoczenie, że jest i taki, i taki. No dzisiaj rower kojarzy się rzeczywiście gdzieś tam zgodnie z różnymi takimi powiedzeniami, prawda, gdzieś tam z jakimiś lewakami, gejami, wegetarianami i tak dalej, ale no przecież historycznie wiązał się też właśnie z środowiskami, nie wiem, patriotycznymi czy wręcz nacjonalistycznymi. Bywał wykorzystywany w okresie PRL jako wręcz no takie w tej pierwszej dekadzie, w pierwszych dwóch dekadach po II wojnie światowej jako jedno z takich głównych narzędzi wręcz propagandowych, jakby pokazujących potęgę tego państwa, ale też jakby właśnie pokojowe takie marzenia, które chce spełniać to państwo. No i to są takie zmiany, które są czasem niewspółbieżne, czasem przeciwstawne, prawda? Więc w różnych takich procesach staramy się pokazywać nie tylko, to jest nie tylko pochwała roweru i nie tylko to, co może Konradowi i mnie by się kojarzyło z tym, co chcielibyśmy tylko lokować w tym rowerze, te jakby nasze wartości, nasze sympatie, ale czasem również te jakieś takie niezgodne być może nawet z naszymi czasem upodobaniami.
2: Przypomnę, że znajdujemy się w Muzeum Woli i oglądamy wystawę dotyczącą historii rowerów. No, przede wszystkim historii rowerów w Warszawie. Okazuje się, że mamy taką całkiem pokaźną historię i jest o czym opowiadać. Nie wiem, czy wiecie, ale na rowerze jeździła wraz z mężem Piotrem Maria Curie-Skłodowska i są na to dowody, bo są fotografie, które możecie zobaczyć na wystawie. Na rowerze jeździła również Karolina Kocięcka, sportsmenka, dla której rower był orężem, co było niespotykane w tamtych czasach i ona również znajduje się na fotografiach. Wiele różnych innych fotografii, wiele eksponatów rowerów sprzed 140 lat, to wszystko znajduje się na wystawie, do której zobaczenia serdecznie zachęcam. A teraz powracamy do zwiedzania. Przypomnę, że po tej wystawie oprowadzają nas Piotr Kubkowski oraz kierownik placówki Konrad Schiller.
0: Tutaj my stoimy przy takich dwóch zdjęciach, one są dość znamienne. Jedno zdjęcie pochodzi z roku 1897 i jest to ulica Nowy Świat i piękny szpaler cyklistów właśnie z Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, czyli z WTC, którzy tworzą ten szpaler na okoliczność przyjazdu cara Mikołaja II do Warszawy. Czyli mamy ten moment, kiedy Towarzystwo WTC, jednocześnie będąc bardzo mocno osadzone w tej kulturze polskiej, takiej kulturze polskości pod zaborami, jednocześnie no, zdaje sobie z tego sprawę, że funkcjonuje w dużo większym systemie geopolitycznym i jego jestestwo wynika trochę też z takiego oddawania może nie tyle trybutu, ale też takiego propaństwowego, jakkolwiek to państwo było kształtowane. Nazwijmy to szacunku, ale obok pokazaliśmy zdjęcie z roku 26, z 3 maja, kiedy podobnież pale w dwa rzędy cyklistów z WTC stoi pod Belwederem w oczekiwaniu na wyjście prezydenta Wojciechowskiego. Więc to jest kolejne wielkie wydarzenie i kolejny wielki czas zmian w polskim państwie i WTC funkcjonuje też jako taki element tej państwowości. Na ile, oczywiście to są już jakby pytania tutaj, no, między innymi Piotr Kubkowski, pisząc w swojej książce Sprężyści, zwraca też uwagę na taką państwowo-twórczą, czy taką no właśnie rolę, nie chciałbym w dużym cudzysłowie oczywiście, służebną roweru, ale ta rola służebna była też w PRL-u wykorzystywana. I tutaj też w gablocie pokazujemy kolorowe zdjęcia z pochodów pierwszomajowych, gdzie już ci rowerzyści to już jest drużyna kolarska w jednakowych dresach. No i to już jest taka trochę, można powiedzieć, sytuacja cyrkowa, że oni jadą objęci za ramiona. Czy praca z roku 78 Stanisława Tomaszewskiego Miedzy, to jest akwarela ukazująca piwnicę tajnej radiostacji Błyskawica, czyli takiej radiostacji, która działała w okresie Powstania Warszawskiego. która była napędzana prądnicą rowerową. Więc gdybyśmy przyjęli taką nomenklaturę, że chcemy opowiedzieć, powiedzmy, dzieje Polski czy ziem polskich z perspektywy roweru,

0: to w jakim stopniu ta wystawa też to pokazuje, że ten rower, mimo tego, mimo swojej prostoty, mimo tego, że dla wielu może się kojarzyć jako zabawka, coś niedojrzałego, i to też próbujemy pokazać, że rower to nie jest tylko i wyłącznie ten moment dojrzałości czy przejścia, takiej inicjacji, że do pewnego momentu chłopcy i dziewczynki jeżdżą na rowerach, bo to jest ten środek lokomocji, ale jak już dorastają, no to mogą się przesiąść na samochód, bo to jest kalka trochę takiego amerykańskiego systemu, kiedy to w Stanach Zjednoczonych rower był absolutnie nowatorski, rower był wszechobecny do momentu, kiedy taśmy zjeżdża pierwszy Ford T, wtedy zmienia się cała nomenklatura i to było też takie, takim echem wracało też do Europy, że no właśnie w pewnym momencie w Polsce, po czasach PRL-u, pewnych niedoborów, kiedy pojawia się możliwość przesiadki na samochód, on staje się taką dominantą, wypychając trochę rower na właśnie na takie pole tych osób, którym dzieci, młodzieży, studentów, czyli osób, które są powiedzmy na jakimś takim dorobku, a jeżeli już dorosła osoba decyduje się na rower, no to już jest też pewna reprezentacja pewnego stylu życia. Na tą wystawą chcemy pokazać, że ten rower jest w nas głęboko osadzony, że te 140 lat od opatentowania roweru safety, de facto roweru, który po dziś dzień jest użytkowy, to też pokazuje uniwersalność tej maszyny. I to też jest taki wydźwięk wystawy, że rower ewoluuje, zmienia się nasza rzeczywistość, natomiast rower będzie zawsze w awangardzie. Będzie tym, który po niego będziemy sięgać jako pierwsi, jeżeli chcemy się szybko przemieszczać, czy w jakichkolwiek koncepcjach zrównoważonej relacji międzyludzkiej w mieście, to rower będzie tą pierwszym urządzeniem. Pokazujemy tą wystawą, że to nie jest urządzenie, które przeszło do lamusa i ktoś, kto go wyciąga, to musi zapuścić sumę z tego wąsa i jeździć w meloniku, a panie w rozkloszowanych spódnicach przypiętych tasiemkami, tylko pokazujemy ten rower jako właśnie taki element wrastania w kulturę, wrastania też społecznej akceptacji.
1: I chciałabym jeszcze wrócić do tych początków, kiedy rower jeszcze nie był dla każdego, ale wywołał pewne zjawisko awansu społecznego, prawda? I wśród kobiet, i wśród pracowników.
2: Tak, to rzeczywiście na początku rower staje się tym takim narzędziem emancypacji i dla kobiet. To jest taka historia bardzo dobrze opracowana dla wielu krajów, wielu społeczeństw zachodnich. W Polsce może troszeczkę mniej opracowana. My ją pokazujemy, teraz akurat jesteśmy na innym piętrze, ale piętro pod nami mamy tą część, w której właśnie opowiadamy o emancypacjach i opowiadamy też o tych emancypacjach kobiecych, między innymi o postaci Karoliny Kocięckiej, warszawianki, pierwszej takiej właśnie sportsmenki rowerowej i jednej w ogóle z pierwszych sportsmenek w polskim społeczeństwie. Dziewczyny, która no w zasadzie jakby z tego roweru sobie uczyniła, może nie sztandar, bo ona nie głosiła żadnych haseł emancypacyjnych, żadnych, nie była sufrażystką, ale rzeczywiście swoim życiem i tym, czego dokonała, najbardziej tutaj się w to wpisuje.
1: To był kurator wystawy, Piotr Kubkowski, a w kolejnej części dowiecie się, ile taki rower te 140 lat temu rubli kosztował, a był to kosztowny wydatek. Dowiecie się również, jak radziły sobie panie, bo przyznam szczerze, że kiedy zobaczyłam Marię Kieli-Skłodowską w sukni na rowerze, zastanawiałam się, jak ona to zrobiła. Okazuje się, że wraz z ewolucją, naszą ewolucją, ewoluował rower, bo od razu pojawiły się damki, ale ewoluowała również moda. Kobieca moda, nie tylko kobieca. Ale tego wszystkiego dowiecie się w kolejnej części programu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: coraz więcej aut na ulicach Warszawy, no i przez to ruch coraz wolniejszy w niektórych miejscach, a do tego jeszcze są remonty. W tym tygodniu na przykład w okolicy Dworca Wschodniego, prace były już wcześniej, ale właśnie w tym tygodniu drogowcy przenieśli się na ulicę Żupniczą i przejazd jest tam tylko w kierunku Chodakowskiej.
1: Najlepiej nie odkładać tego już bardziej. Zaczynamy wtorek, to najlepszy moment do startu. I od razu podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, siemano. Jest 6:30.

Dekong Galaxy w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, to już za 20 minut siódma. No to co, to ja wjeżdżam z prezentami. Mam merch Meloradia dla was. Do zgarnięcia torba Meloradia. Możecie ją mieć, tylko musicie szybko dzwonić właśnie teraz pod 321-321-777. To jest numer do Melo. Powinniście go znać obudzeni w środku nocy, no albo chwilę przed siódmą rano. 321-321-777. Dzwońcie szybko, czeka torba i trzy poranne szoty w Melo. 321-321-777.

0: Silva Bampa. I on tonight w Mel Radio z samego rana, bo to przecież już za 15 minut siódma i Marika już nie śpi o tej porze. Cześć Marika, siemanko.
1: Cześć.
0: Cześć, hej, hej. Jak tam ci się wtorek zapowiada?
1: Jestem właśnie w drodze do pracy, słucham Melo Radio, więc zapowiada się dobrze, bo się do was zadzwoniłam.
0: Jest dobrze, świetnie, fajnie, że ci się udało. Nie wszystkim się udaje, co?
1: Próbował się do was dodzwonić w zeszłym tygodniu, ale mu się nie udało, więc teraz mu pokażę, że można.
0: Twój chłopak. Dobra, co robi twój chłopak o tej porze, co?
1: Jak się właśnie zbiera do pracy, więc mam nadzieję, że właśnie nas słucha. Pozdrawiam mojego Marcinka.
0: Marcinku, ty się zbieraj lepiej, uważaj i słuchaj teraz, bo przed Mariką...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Trzy szybkie pytanka do ciebie i będziemy wiedzieć o tobie wszystko. Marika, bułka czy rogalik?
1: Bułka.
0: Szczoteczka do zębów elektryczna czy tradycyjna?
1: Elektryczna.
0: Okej, okay. A wtorek na spinie czy na luzie?
1: Wtorek na luzie.
0: Na luzie, okej. Okay. To jeszcze mam dodatkowe pytanie. Co najbardziej lubisz robić ze swoim chłopakiem?
1: Oglądać romantyczne filmy.
0: Aha. A co twój chłopak lubi robić z tobą najbardziej?
1: Wygłupiać się.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Słuchaj, dla ciebie. Melo Merch, torbę Meloradia ci wysyłamy. Marika, super fajnego wtorku. Pa.

0: James Young, Infinity w Melo Radio. Tak od rana podkręcamy tempa. Dzisiaj tak wypadło, że razem zaczynamy wtorek. Fajnie, nie? 6 dzień października mamy i mamy też Marcina. Marcin Maniusy.
1: A mógłby być piątek, nie? Będzie o tym, ile małżeństw jednopłciowych zostało zarejestrowanych już w Polsce.
0: Posłuchajcie koniecznie. Piątek. Fajnie to zabrzmiało we wtorek rano.
2: A już o 7 zagramy.
0: Lomix Alfa Wa. To zabrzmi jeszcze lepiej. Tak podkręcamy tempo i tak zagramy wam punktualnie o 7, a inni wtedy będą jeszcze gadać. Za chwilę też o pogodzie w Melo.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.

0: dzisiaj na 94 FM. Pogoda.
1: Jedenaście, 12 stopni w tej chwili w Warszawie na termometrach, a po południu mamy zobaczyć nawet 21-22. Bardzo przyjemnie ponownie. Ponownie w prognozach widać sporo chmur, ale domyślam się, że to będzie tak jak wczoraj, czyli w prognozach chmury, a w praktyce no takie porozlewane, delikatne, porozciągane chmurki, nic groźnego. Wiatr słaby.
2: Jest prawie siódma. Newsmail Radia, Marcin Sikora.
3: Kierowca miejskiego autobusu, który wjechał w lipcu w przejście podziemne obok dworca zachodniego w Warszawie z zarzutami, odpowie za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i spowodowanie wypadku. Według biegłych pojazd był sprawny. Już ponad 500 małżeństw jednopłciowych zostało uznanych w polskich urzędach. Dane podało Ministerstwo Cyfryzacji. Polscy piłkarze wracają na tarczy. Przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w Lidze Narodów. Wystarczył błąd Bednarka, podyktowany rzut karny i w 84 minucie 11 na gola zamienił Baszić, mówi selekcjoner Jan Urban.
4: Takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika.
3: To pierwszy raz w historii, kiedy przegraliśmy z Bośnią. Żona kazała mu wynieść śmieci, więc zgłosił policji awanturę. 59-latek z gminy Września za bezpodstawne wezwanie policji dostał 500 zł mandatu.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: I po co te nerwy? Jak super zrobić razem z wami coś fajnego tak z samego rana? No to podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siemanko, hej, inni gadają, a my wam już gramy. Jest siódma.

0: Virginia Agostino. In my mind w Meloradiu 12 minut po godzinie 7 o tej porze to bardzo wiele różnych myśli na pewno gdzieś tam chodzi wam po głowie. 12 minut po 7 rano podkręcamy tempo w Meloradiu. To ja mam taką myśl, żeby zapytać was o wasze myśli na temat tego, co można powiedzieć po remoncie i po weselu. Takie pytanko dzisiaj do was mamy i prośba o głosówki, czekamy. Co można powiedzieć zarówno po remoncie, jak i po weselu?
1: No może być ciekawie.
0: No nie ukrywam, że czekam, aż się odpalicie naprawdę, tak wiecie, w trybie ekstra. Czekamy na meloradio.pl, wbijajcie, czekamy tam na wasze głosówki. Co można powiedzieć po remoncie i po weselu? Fajny merch czeka za najlepsze.

0: Topic Bracket My. Podkręcamy tempo w Melo Radio. No i czekamy, czekamy na wasze pomysły. Odpalcie wyobraźnię tak naprawdę mocno. Co można powiedzieć po remoncie i po weselu? Wbijajcie na meloradio.pl. Tam można wysłać głosówkę. Wystarczy tą słuchawkę tam na dole nacisnąć. Najłatwiej to się z telefonu robi. Także jak nie próbowaliście, to koniecznie wyślijcie pierwszy raz. Słuchajcie, uwaga. Ośmiolatek dostał pracę marzeń. I to wszystko w Irlandii, w tamtejszym zoo. Pracę rozpoczął chłopiec. Jego oficjalne stanowisko pracy to, uwaga, official playground tester, czyli no jest oficjalnym testerem placów zabaw. Jest pierwszą osobą na takim stanowisku w historii tamtego zoo. Czyli krótko mówiąc, no, jego obowiązki służbowe polegają zasadniczo na dobrej zabawie. Testuje sobie różne atrakcje dla dzieci i tak myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie wymarzona praca dla ośmiolatków. Nie jeden dorosły też by się skusił. Ja sam bym dołożył coś od siebie. W gratisie na przykład oprócz placu zabaw to jeszcze mógłbym im desery i lody tam testować.
1: O, na przykład.
0: Podkręcamy tempo w Melo Radio 18 po 7.

0: po remoncie i po weselu i czekamy na wasze głosówki.
1: Kurczę, no tak się starałem, a wszystko się sypie.
2: Co można powiedzieć i po remoncie, i po weselu?
0: No.
2: Było warto się przemęczyć.
0: Okej. Okay.
3: Jakby człowiek wiedział, ile z tym jest roboty, to by się za to nie brał.
0: No właśnie. I co jeszcze można powiedzieć po remoncie i po weselu?
4: Boże, co ja zrobiłem?
0: Czekamy na wasze propozycje i głosówki na meloradio.pl.
5: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
3: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
4: Ile tankujemy?
5: 1000 litrów.
4: Ile?
5: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
4: Wow! Kiedy?
5: Startujemy 10 października.
4: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
5: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
6: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
7: Jedziemy razem.
8: Muzyka i głos.

0: lepszego miejsca nie znajdziecie. Babi jak Leosia w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami dzisiaj o poranku we wtorek. Za 18 minut będzie 8. Pytamy, co można powiedzieć po remoncie i po weselu. Dużo waszych propozycji, na przykład nigdy więcej. Trochę nas poniosło. Najważniejsze, że wszyscy przeżyli. Albo ktoś wie, gdzie jest wujek. No to co można powiedzieć po remoncie i po weselu.
1: Szwagier, coś ty narobił.
2: Czy to jednak była dobra zmiana?
3: Mm-hmm. Po remoncie i po ślubie można powiedzieć, dobrze to już było.
4: Mam nadzieję, że to ostatni raz.
5: A Łukasz mówił, żeby się za to nie brać.
0: Trzeba było słuchać Łukasza.
6: No właśnie. Siemaneczko, Melo Radio. Siema. Po remoncie i po weselu można powiedzieć jednocześnie, nigdy więcej.
0: A twoja propozycja?
7: Wiedziałem, że to jest tapeta.
8: Dobrze, że za wszystko płaciła mamusia.
0: Pozdrowienia dla mamusi.
9: Co można powiedzieć, że na obrazkach wyglądało to dużo lepiej.
0: No właśnie. Nie.
10: No, na 5 lat spokój.
0: No zobaczymy to na pewno. Tylko na 5, no.
11: Ale żeśmy z wujem Stefanem porobili.
0: No.
12: Na co to?

0: Tylko Breaking My Heart, Joel Corey w Melo Radio. Podkręcamy tempo, a to najlepszy drop nowych hitów, a już za chwilę newsy będą w Melo.
1: A w tych newsach zajrzymy do sztucznej inteligencji.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Melo Radio.

0: Punkta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: Zapraszam. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: 13 tysięcy sekund. Potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
0: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
12: Muzyka i głos.

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
3: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
4: Ile tankujemy?
5: 1000 litrów.
4: Ile?
5: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
4: Wow! Kiedy?
5: Startujemy 10 października.
4: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
5: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
4: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
5: Jedziemy razem.

0: kilka ulic to można wymienić, na których jest wolniejsza jazda. Są problemy na przykład na Jana Pawła II, Rzymowskiego, Prymasa Tysiąclecia, Wawelska, Aleja Niepodległości. Problem w tym, że najczęściej to trudno z jakiejś alternatywnej trasy skorzystać i tak wszyscy muszą tam stać albo wolniutko jechać. Pogodowa zagadka dnia to o co chodzi z tymi chmurami. W prognozach są i one nawet przeważają. W praktyce patrzę w kierunku zachodnim i to są ładne, porozrzucane chmurki. Ale patrzę na wschód i to już jest taka jedna większa, solidna, ciemniejsza chmura. No zobaczymy, która opcja wygra. 12 stopni w Warszawie, 22 maksymalnie po południu. A i tak bez deszczu, nawet z tymi chmurami.
1: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Ministerstwo Infrastruktury bierze się za hulajnogi elektryczne i rowery. Resort pracuje nad przepisami, które pozwolą na kontrolowanie rynku. Policja i Straż Miejska mają zostać też wyposażone w urządzenia do mierzenia prędkości jednośladów, mówi wiceminister Stanisław Bukowiec.
3: My również współpracujemy z profesorami z jednej z uczelni, którzy są przygotowani do tego, aby taki prototyp przygotować i wyprodukować.
2: Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Teraz Łódź. Wóz strażacki potrącił śmiertelnie 64-latkę. Kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych. ZUS podsumował kontrolę w firmach od stycznia do sierpnia. Sprawdził 20,5 tysiąca przedsiębiorstw. W 90% z nich wykrył nieprawidłowości. To m.in. zaniżanie wymiaru składek. Sztuczna inteligencja zalewa internet pracami naukowymi. To często niskiej jakości artykuły i są praktycznie bezużyteczne.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Od rana we wtorek podkręcamy tempo w Melo Radio. Teraz już ósma na zegarach. Za chwilę będziecie mieli szansę się wykazać, bo zabawa ostatnie słowo przed nami. Ale wcześniej Swedish House Mafia w Melo. Melo Radio. Waldek Darłak, siemano, hej, jest ósma.

0: 12. Haldziu w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 12 minut po godzinie 8. Mamy i mamy też dla was propozycję. Można zgadnąć merch od Melo. Nasza zabawa Ostatnie Słowo rusza za chwilę. Czekamy na dwie osoby. Dzwońcie jak najszybciej teraz. 321-321-777. To jest numer do nas. Do zgarnięcia skiety Melo Radia. Jest torba, która na pewno przyda się wam. No to dzwońcie, czekamy. Dwie osoby mają jak zawsze szansę.
1: 321-321-777. My już trzymamy rękę na tym telefonie, żeby tylko odebrać od was.
0: I to jest ten moment, kiedy powinniście dzwonić. 321-321-777.

0: teraz potrzebni nam jesteście zdecydowanie. Ostatnie słowo. Jest Asia i jest Janusz. Dzień dobry. Cześć Janusz.
1: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. Janusz sobie na parkingu spokojnie teraz czeka na swoją kolej, żeby się wypowiedzieć. Jest Asia, która jest w pracy z kolei. Cześć, Asia.
2: Cześć.
0: Cześć, cześć. Słuchajcie, fajna sytuacja, bo jest Asia, czyli Joanna, i jest Janusz, czyli Janusz. Zaczyna w takim razie Janusz. Oboje macie imię na literkę J, no ale Janusz druga A w kolejności, dlatego Janusz zaczyna. I teraz zasady są takie, przypominam wszystkim. Ja za chwilę podam kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. No i tak, zaczyna Janusz, podaje jedno słowo, za chwilę Joanna podaje swoje słowo. Za chwilę znowu Janusz, za chwilę znowu Joanna, za chwilę znowu Janusz, za chwilę znowu Joanna, okej? Okay? Na wszystko macie 20 sekund. Wygrywa ten, kto powie więcej słów z kategorii, którą powiem za chwilę. Czy to jest jasne?
2: Tak.
0: Dobra, no to sprawdzimy za chwilę, jak wam pójdzie. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety. Kto mniej, melotorbę. No i uwaga, uwaga, Janusz startuje, a kategoria na dziś. Co może być czerwone? Co może być czerwone?
1: Czas. Światła. Stąd.
2: Światła.
0: Jabłko. Janusz?
1: Tak.
0: Twoje słowo!
1: Światła drogowe.
0: Było!
2: Kokarda.
1: Lampa.
2: Liścia.
0: Koniec czasu! Słuchajcie, no, tu liczy się naprawdę refleks. Bywa różnie, jednym idzie lepiej, drugim trochę gorzej. Marcin liczył bardzo dokładnie. 3 dla Asi, no nie?
3: Tak, zgadza się.
0: Dla Janusza. Janusz, trochę tam się potknąłeś na samym początku, no. 2 razy te światła drogowe, rozumiem, emocje, nerwy,
1: tak,
0: i w ogóle.
1: Tak, tak.
0: No i tempo. Na tym to polega.
1: Dałem Asi fory troszeczkę, żeby jednak ona wygrała.
0: Jasne.
2: Dziękuję.
0: Słuchajcie, grunt to wybrnąć odpowiednio, nie? Po mistrzowsku i po rycersku o to chodzi. Tak w życiu trzeba. Bądźcie jak Janusz dzisiaj. Słuchajcie, Janusz, brawo dla ciebie za postawę, styl.
3: Brawo, brawo.
0: Dla wynik i za wyniki, za to, że się nie dała zdezorientować tutaj dla Asi. Oczywiście jest Kiety Meloradia. Brawko, brawko. Dla ciebie, Janusz, też coś miłego i fajnego. Pakujemy melotorbę, wysyłamy frunie do ciebie. Dzięki wam bardzo za zabawę. Bye. Ostatnie słowo. A jutro znów będzie szansa się wykazać i sprawdzić, czy dacie się zakręcić, czy poradzicie sobie naprawdę świetnie. 7:40. Pauza.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting. Sasha i Armin van Buuren w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo we wtorek rano. To ja mam takie pytanie do was. Czy zdążyliście już zrobić coś, co naprawdę lubicie? Bo jak nie, to ja chciałem tylko przypomnieć, że warto i teraz to jest chyba najlepszy moment, tak, żeby zrobić sobie dzień. W pół do dziewiątej mamy za chwilę Artemas. I like the way you kiss me.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Muzyka i głos.

0: Oleofarm. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Na dziś albo na nasz koszt.
5: Ta, jasne.
6: O, Delio!
7: Serio?
6: Serio!
7: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Filipa Kinel będzie jaśnie w Melo. Podkręcamy tempa, a ta akcja działa się w okolicach Olsztyna. Kobieta zadzwoniła tam pod numer alarmowy i poprosiła, żeby przysłać patrol, bo ma problem ze swoim partnerem. Jak policjanci przyjechali na miejsce, no słuchajcie, to się okazało, że wezwała ich, bo chciała oglądać w telewizji coś zupełnie innego niż jej partner, a ten zabrał jej pilota. Słuchajcie, skończyło się mandatem dla niej za nieuzasadnione wezwanie. Ale... No nie wolno robić takich rzeczy. No,
1: ale
0: nie,
1: dlaczego
0: no.
1: Nieuzasadnione? Przecież to przemoc, zabranie pilota. No proszę cię.
0: Słuchajcie, w radiu takie rzeczy się nie dzieją. To my wam zagramy, tak żeby bezkłótnie było. Alan Walker i Ava Max.

0: najlepszy drop nowych hitów. Mamy dla was w Melo, a to prosto z 30 Meloradia, na którą głosujecie. Oczywiście, że na meloradio.pl. Oczywiście, że Marcin ma dla was newsy.
1: Mam je prosto ze stacji paliw. Spojrzymy na to, ile dziś kosztuje benzyna.
0: Będą cyferki.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Millennium i Ellie Goulding też będą. No i sprawdzimy też, jakie wyniki dzisiaj pokażą termometry, o tym w prognozie pogody w Melo Radio. Za 9 minut 9.
2: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowej siły, silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
16: Develia. Dobrze być w domu.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
19: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Ile tankujemy?
22: 1000 litrów.
21: Ile?
22: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
21: Wow! Kiedy?
22: Startujemy 10 października.
21: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
22: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
21: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
22: Jedziemy razem.
23: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies.

0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Trafik.
2: Problemy na S8 pomiędzy węzłami Opacz a Janki, miejscowość Wypędy, zderzenie trzech samochodów osobowych i dwóch samochodów dostawczych. Zablokowany lewy pas oraz zjazdowy pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się pozostałymi pasami i tak może być jeszcze przez ponad godzinę. Jak wam się podoba pogoda? Mi się podoba. Ładne chmurki, taki malowniczy krajobraz na niebie. I tak pewnie będzie przez cały dzień, bo te chmurki w prognozach są. No ale przeważa słońce i niech tak zostanie. Jak będzie słoneczko, to i temperatura będzie szybko rosła. Na razie 12-13 stopni, po południu do 22, nawet w Warszawie. Jeszcze przynajmniej środa i czwartek mają być ładne i ciepłe.
3: To już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
4: Najpierw zaglądamy na stację paliw. Maksymalne ceny na dziś to 6,79 za litr benzyny 95, a 7,82 za litr diesla. 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. W czasie wspinaczki mężczyzna spadł z wysokości około 3400 metrów nad poziomem morza. Podczas protestów w sprawie kryzysu mieszkaniowego w Barcelonie doszło do zamieszek. Policja zatrzymała kilka agresywnych osób. Pantery zastąpi ryś. Polskie wojsko po raz pierwszy od lat 90. zmienia wygląd mundurów. Nowy wzór ma jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. To także symboliczna zmiana, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Został zaprojektowany w Polsce, został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100% produkowany w Polsce.
4: Po raz pierwszy też żołnierki otrzymają mundur specjalnie dopasowany do kobiecej sylwetki.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: A my mamy coś idealnie dopasowanego do waszego trybu funkcjonowania o tej porze. Podkręcamy tempo, dużo energetycznej muzy i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, siema. Jest dziewiąta.

0: El Profesor Urzel, bella ciao w Meloradiu. Podkręcamy tempo. 12 minut po godzinie 9 mamy we wtorek, 6 października. Też macie wrażenie, że ten tydzień trochę się tak jakby wlecze?
1: Bardzo.
0: No, słuchajcie, a za chwilę, a propos tego, jak to można tempo podkręcić, powiem wam o wyścigu, w którym wygrywa ten, kto wcale niekoniecznie będzie pierwszy, tylko trzeba jeszcze coś zrobić dodatkowo.
1: Aha.
0: I o tym niedługo. 12 po 9. Offenbach teraz.

0: Time to play, Jandra w Melo.
1: Podkręcamy tempo, już 18 minut po 9. W Hiszpanii to potrafią się bawić. Zorganizowali tam wyścig, w którym trzeba było płynąć jachtem i jednocześnie gotować. Wystartowały 32 łodzie. No, płynęli sobie po Morzu Śródziemnym, jednocześnie przygotowując dania. Co ciekawe, dla jury. Po dopłynięciu do portu trzeba było zaprezentować potrawę, no i podać ją jurorom. Trochę takie ciekawe, nie?
2: No trochę nawet smaczne chyba, mam nadzieję.
1: No, jestem ciekaw tylko, jak to oceniali, nie? Byłeś drugi, ale dobrze gotujesz. Słuchajcie, ja powiem tak. Obiecuję, że jak mi ktoś kupi jacht, to ja w zamian nauczę się gotować.
2: Okej. To teraz zrzutka na jacht dla Waldka, bo chcę wiedzieć, jak gotuje.

0: Take It Slow, Robin Schulz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a to jest wtorek. Mamy więcej dla was takiej energetycznej muzy. Two Colors ze swoim nowym hitem Prima Donna. To już niedługo w Melo, a teraz za 3 minuty w 9:30.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
10: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
11: Na dziś albo na nasz koszt. Ta jasne.
12: O, Delio! Serio?
11: Serio!
12: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
0: O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

DJ Neboj Tymek, Sofia Loren w Meloradiu. To tak, podkręcamy tempo. 18 minut i będzie 10. No i tak, mamy nowy dzień, nowy tydzień, nowa jesień jest, nowy sezon, niektórzy zaczęli. I wszędzie w tych sytuacjach potrzebna wam jest kasa. I my to rozumiemy. I mamy szybką kasę i pytamy, na co pójdą te pieniądze. 200 jak zawsze są dzisiaj do wzięcia dla was. Czekamy na wasze pomysły. Wbijajcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się i zgarniajcie szybką kasę od Melo.

0: Jak komuś chłodno dzisiaj, to ten numer fajnie ogrzeje. Paraiso Lost Frequencies w Melo. A to jest Piotrek, siemaneczko.
1: Siemaneczko, dzień dobry, hej, hej, hej.
0: Hej, hej, hej, hej, hej, hej, forma jeszcze lepsza, widzę.
1: No, pogoda jest piękna, więc mam nadzieję, że humory wszystkim dopisują. Za chwilę lecimy dalej.
0: Dźwigajcie wtorek.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Reasons, Eli Oaks.
0: To ja wracam jutro w 6:30.

0: Cię. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg. Kup 2, 2 dodatkowe gratis. 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
8: Ile tankujemy?
9: 1000 litrów.
8: Ile?
9: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
8: Wow! Kiedy?
9: Startujemy 10 października.
8: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
9: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
10: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
11: Jedziemy razem.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny!
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Media Expert.
0: O reklamie.

0: Nowe prace drogowe od dzisiaj na Bielanach dotyczą ulicy Loteryjki, która będzie zamknięta przy skrzyżowaniu z ulicą Akcent. No i w tym czasie drogowcy będą tam kładli nową nawierzchnię, ale to mają być szybkie prace i jutro od godziny 22 ulica Loteryjki ponownie ma być dostępna. Już prawie 15 stopni, a nawet do 22 prognozują synoptycy dzisiaj w Warszawie. Oczywiście po południu czekamy, wtedy będzie można nawet zdjąć bluzę, chociaż rano to i kurtka może się przydać. Zależy jak kto tam te temperatury w okolicach 10 stopni odbiera, jak na nie reaguje. Trochę chmur w prognozach jest, ale jak już ustaliliśmy, niegroźne, wiatr też niegroźny, słaby, a ciśnienie dość wysokie.
1: Są newsy Meloradia Warszawa.
0: Adrian Górny. W szpitalu przy ulicy Lindleya mają powstać miejsca schronienia. Wojewoda mazowiecki przekazał 5 milionów złotych na opracowanie koncepcji, inwentaryzacji oraz ekspertyzy. Miejsca schronienia miałyby być w piwnicach szpitala, które na co dzień służyłyby jako magazyny czy pomieszczenia techniczne. Co do Marienstadtu są inne plany. Miasto zapowiedziało konkurs architektoniczny, który ma wyłonić pomysły na zazielenienie osiedla, nowe zagospodarowanie rynku i poprawę warunków dla pieszych. Łatwiejsze mają być dojścia w stronę Wisły i Starego Miasta. A jak pozbyć się wraków, starych samochodów, nie tylko z Marienstadtu, w ogóle z Warszawy? Dobre pytanie, ale łatwiej odpowiedzieć na pytanie, skąd one się w ogóle biorą.
2: Ktoś wyjechał za granicę, pozostawił swój pojazd. Właściciele tych pojazdów umierają, zostawiają te pojazdy. Rodzina tymi pojazdami nie chce się zająć.
0: Mówi Sławomir Smyk ze Straży Miejskiej. W ubiegłym roku strażnicy usunęli ponad 2600 wraków. W tym roku już zbliżają się do tej liczby. W tym roku, a nawet już jutro, tramwaje wydłużą swoje kursy na Puławskiej. Powiemy o tym za godzinę.
3: 6 października, wtorek, Marcin Sikora i newsów worek.
4: Dwa statki trafione przez drony na Morzu Czarnym to w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. To najpewniej nielegalny wyścig samochodowy był główną przyczyną tragedii w Nowym Sączu. Rozpędzone auto prowadzone przez 21-latka w weekend zabiło na pasach prawidłowo przechodzącego przez nie 50-latka. Policja oprócz głównego sprawcy zatrzymała jeszcze jednego kierowcę. PESEL automatycznie zastrzeżony. Takiego rozwiązania nie wyklucza Ministerstwo Cyfryzacji. To łatwe technicznie rozwiązanie, ale może wywołać duże zamieszanie, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
5: Jakaś część społeczeństwa jest w pewnym aspekcie wykluczona cyfrowo. Dlatego zastrzeżenie za automatu im numeru PESEL będzie to im powodowało komplikacje w życiu.
4: A dane wyciekają coraz częściej. Z prywatnego muzeum we Francji skradziono ważącą 210 kg księgę.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Ale suspens stary. No i co z tą księgą?
4: No to podobno wyjątkowe wydanie Apokalipsy Świętego Jana. Okładkę wykonał sam Salvador Dali.
3: Amen. Podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Opoka, siema.

I takie numery kochamy najbardziej. Save My Love, Kygo, Kali D. Griffin w Melu Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. No właśnie, dajcie znać, co u was, jak zaczął się wtorek. Czy za oknem słońce świeci, czy mgła was obudziła. A może jakąś fotę wyślijcie, pokażcie, jak pięknie jest u was. Wtorek też może być fajny. Według badań podobno jest najsmutniejszym dniem tygodnia, ale wcale tak być nie musi. Zróbcie głośno, bo już za chwilę Sam Feld przejmuje antenę z numerem Need That Love, a potem afrykańskie gorące brzmienie od Shimzy, Fire, Fire w Melo.

0: Jak podwójne espresso. Jak yerba mate, bo niektórzy mówią, że lepiej stawia na nogi niż kawa. All of my love, Eben. Takie numery mamy dla was w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. A za chwilkę zrobi to Sophie Alice Baxter. Numer zatytułowany jest Can't Fight This Feeling.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100!
10: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o

festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klimki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruvita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu.

0: Oleofarm. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: Fa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Na dziś albo na nasz koszt.
6: Ta, jasne.
7: O, Delio!
8: Serio?
7: Serio!
8: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
9: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Young Again, kto by nie chciał? Hardwell i Chris Jones w Melo Radio. Podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście, a na player meloradio.pl dajemy opcję głosowania na ulubione numery. Jeśli któryś wpada w ucho, jest wśród propozycji, dawajcie mu szansę, żeby jak najszybciej pojawił się w notowaniu. 30 Meloradia w każdy piątek o 18 na antenie. 30 numerów Pychu prezentuje wam w takiej kolejności, w jakiej głosowaliście. Oczywiście mamy nadzieję, że w najbliższym tygodniu będzie się działo, bo w każdym wydaniu zresztą dzieje się sporo. Jeśli macie ochotę, wbijcie na player meloradio.pl. Tam cała 30 Meloradia opcja, żeby głosować. W ostatnim notowaniu Axwell Bone, Whatever Turns You On byli na miejscu pierwszym, ale nieźle radzi sobie też Tobi Romeo. Na piątym, ostatnio z numerem Fly High.

0: Starsi wracają do nich z sentymentem, a młodzi odkrywają je na nowo. Lata 90. odkrywa je również James Hype w numerze Confession, bo słychać inspirację właśnie tamtym niezwykłym okresem w muzyce Eurodance. Za chwilę 11. Marcin Sikora już w studiu, a w newsach?
1: A w newsach będzie o tym, za co dokładnie wczoraj otrzymali Nagrodę Nobla naukowcy.
2: Już o 11:00 zagramy!
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mm-hmm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. So let me try. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
9: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Najpierw rzut oka na wskaźniki jakości powietrza. Wszystkie w Warszawie pokazują, że jest dobra. W Piastowie na żółto, czyli umiarkowana, ale to Piastów, a nie Warszawa. Już prawie 20 stopni, okolice 18, 21 po południu. No i raczej ładny dzień przed nami, nawet jeżeli chmury będą, to nie powinny go popsuć. Na pewno nie będą to chmury deszczowe, padać nie powinno też jutro i pojutrze, a wręcz będzie tak jak dzisiaj.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Adrian Górny. Gotowy jest już kolejny odcinek torowiska na Puławskiej. Od jutra czwórka i dziesiątka będą dojeżdżały do przystanku Aleja Lotników, a nie tylko do Wilanowskiej. A 31 zostanie skierowana do pętli przy stacji metra Wilanowska. Z ruchu wyłączony będzie już tylko jeden przystanek na Puławskiej – Wyścigi. Tak sprawnie nie idzie niestety przebudowa wyciągów narciarskich na Górce Szczęśliwickiej. Miała się zakończyć w czerwcu, ale miasto rozwiązało umowę z wykonawcą i jeszcze nie wybrało następnego. Ale przynajmniej dokonano już inwentaryzacji dotychczas wykonanych prac i wiadomo, czego oczekiwać od nowego wykonawcy. Ach, żeby tych wykonawców wszystkich przypilnowała taka pani Maria na przykład. Ma 100 lat i zajmuje się rachunkami w jednej z niewielkich firm w Warszawie.
2: Nie umiem siedzieć bezczynnie. Prawdam finanse, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd.
0: Ja jestem pod wrażeniem. I żeby uniknąć jakichś błędów, to już tylko zaproszę na kolejną porcję informacji. Za godzinę powiemy o planowanych nowych fotoradarach w Warszawie.
3: A teraz newsy w Meloradiu i człowiek, który wie wszystko, Marcin Sikora.
4: Pożar w szpitalu imienia Rydygiera w Krakowie. Ogień pojawił się w nocy w jednej z sal na 10 piętrze. 10 osób trafiło na oddział ratunkowy z objawami zatrucia dymem. Nie żyje były piłkarz reprezentacji Polski Jacek Ziober, miał 60 lat. We Francji kolejny dzień trwa blokada liceów. W Paryżu planowana jest demonstracja uczniów. I jeszcze połączenie genetyki z wykorzystaniem światła. To za to przyznana została wczoraj Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Naukowcy byli w stanie bardzo precyzyjnie włączać konkretne grupy neuronów w mózgu i sprawdzać, jakie to ma skutki.
4: W ten sposób można wpływać na zachowania myszy.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Mówiłem, że do człowieku wiesz wszystko. Nawet wiesz, co to jest optogenetyka. Jesteś niesamowity, Marcin. Za godzinę kolejne newsy, a teraz już muzyka, music sounds i fast boy. Uśmiechy w studiu. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że u was też dobrze. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Inni gadają, a my już gramy to, co lubicie najbardziej.

On Tonight. Trochę mi się kojarzy z Karlem Coxem wchodzącym na imprezę na Ibizie. Musicie to zobaczyć. Filmik stał się wiralem w internecie i nie można go przeoczyć. Naprawdę, naprawdę warto. Tym bardziej we wtorek, który no, jest jak jest. Trochę już tęsknimy za weekendem, trochę marzymy o kolejnym i może właśnie takie rzeczy sprawią, że poczujecie się lżej i przyjemniej. Sylwa Bampa w Melo Radio przed momentem, a teraz Ian Carey przejmuje antenę starym kultowym Red Light. Takich numerów to będziemy mieć dla was więcej w afterze w niedzielę od 10. Już teraz zapraszam.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: dobry numer Sexy Magic i K-Trail, Paco Amoroso. Tak gramy wam w Melo Radio i podkręcamy tempo w waszych biurach. Pozdrawiamy, Agnieszko. Rozumiem, ta sterta papierów, która u ciebie na biurku zalega, to jeszcze po urlopie zaległości, tak? Czy po prostu sympatyczne koleżanki poszły na urlopy, a ty to musisz robić za nie? Mam nadzieję, że jakoś to zleci.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
4: Cześć, tu Baza!
5: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
6: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
7: I spotkanie z nami na żywo.

0: wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
0: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
4: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Ile tankujemy?
9: 1000 litrów.
8: Ile?
9: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
8: Wow! Kiedy?
9: Startujemy 10 października.
8: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
9: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
10: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
11: Jedziemy razem.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
13: Po reklamie.

Vanotek, Tell Me Who w Melo Radio w remixie Slidera i Magnity. Tak gramy wam po godzinie 11. Obiecuję, że będę miał dzisiaj kolejne zaproszenia. Podwójne, to ważna informacja, na koncert Bazy, bo ruszają w pierwszą trasę koncertową. Czy są tu fani Bazy? Ręce do góry. No właśnie. To obiecuję, że jeszcze dziś na pewno taka wejściówka, takie wejściówki do was trafią na koncert w Gdańsku. No, a jak się nie uda, to może warto sięgnąć po szybką kasę od Meloradia, bo też pozwoli na ten czy inny koncert kupić wejściówkę. Wbijajcie na meloradio.pl, tam mamy formularz zgłoszeniowy, czekamy na wasze odpowiedzi. Happiness is so sad, Swedish House Mafia gra.

0: Livka, poza tobą nic. Jak ty wchodzisz tu do studia, to o, chłopie, taka aura po prostu. Co w newsach?
1: O, matko, w newsach będzie o tym, co spowoduje ta wczorajsza porażka Polaków tego dnia.
0: Poza nerwami kibiców?
1: No tak, jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, którą
0: że będą nam to wypominać do końca życia jeden dzień dłużej.
2: A już o 12 zagramy
0: Fate, Alan Walker, Ava Max. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
2: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
3: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
4: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Ile tankujemy?
9: 1000 litrów.
8: Ile?
9: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
8: Wow! Kiedy?
9: Startujemy 10 października.
8: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
9: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
8: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
9: Jedziemy razem.

0: Słuchaj na 94 FM. Pogoda.
1: Ładnie jest. Chmur, które widać w prognozach, nie widać ich na niebie, więc bardzo dobrze. Za to temperatura zgodnie z prognozami idzie w górę i 22 stopnie ma dzisiaj osiągnąć po południu. W nocy 12-11 stopni w najchłodniejszym momencie. Jutro, tak samo jak dziś, 22 i już nawet w prognozach chmur nie ma, więc czyściutkie niebo przez cały dzień.
0: To są newsy Meloradia Warszawa.
1: Adrian Górny. Są prokuratorskie zarzuty dla kierowcy autobusu, który na początku lipca wjechał do przejścia podziemnego przy rondzie ze Słońców Syberyjskich. 58-latek nie przyznał się do winy i odmówił wyjaśnień. Na razie dostał dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Przed takimi zdarzeniami to nie uchronią nas pewnie nawet fotoradary. Jedna firma zgłosiła się do przetargu na ustawienie kolejnych 6 takich urządzeń w Warszawie. Na alejach Wilanowskiej, Solidarności i Niepodległości, na Wójcickiego, na Moście Gdańskim i na trasie Łazienkowskiej. Staną tam fotoradary zdemontowane z mostu Poniatowskiego oraz okolic tunelu Wisłostrady, gdzie powstają odcinkowe pomiary prędkości. No i pozostając w tematach drogowych, powiedzmy jeszcze o wrakach. W ubiegłym roku usunięto ponad 2600 porzuconych aut. W tym roku dochodzimy już do tej liczby, mówi Sławomir Smyk ze Straży Miejskiej.
2: Praga południe mamy blisko 300 pojazdów, na Mokotowie blisko 280 targówek, zbliżamy się do 240.
1: Skąd tyle wraków? Czasami właściciel auta umiera, a czasami wyjeżdża za granicę, nie interesując się swoim samochodem.
3: W samo południe, jak na dzikim zachodzie, newsami strzela Marcin Sikora.
4: Świat śledzi doniesienia o podejrzeniu dżumy w Rosji. Kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Dżuma to uleczalna, ale nadal niebezpieczna choroba, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: Mamy skojarzenia, czy nie są to czasami jakieś laboratoria, które zajmują się zabronionymi eksperymentami, ale tego wszystkiego nie wiemy.
4: O zagrożeniu dla zdrowia międzynarodowego na razie nie ma mowy. Litwa jest gotowa pokryć koszty utrzymania stałej bazy wojskowej USA, tak mówi premier tego kraju. Stany Zjednoczone rozważają taką możliwość. UOKiK zarzuca koncernowi Google korzystanie z pozycji dominującej, to w negocjowaniu umów z mediami. Firma przekonuje natomiast, że stosuje obiektywne kryteria. Porażka 0-1 z Bośnią i Hercegowiną znacznie skomplikowała sytuację biało-czerwonych w Lidze Narodów. Po 4 meczach mamy tylko 4 punkty i zamiast walczyć o awans będziemy bronić się przed spadkiem.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Różne są numery, którymi dobrze zacząć godzinę, ale w samo południe ten zabrzmi wyjątkowo dobrze. Fate, Alan Walker, Ava Max. Podkręcamy tempo, u was Sopoka, siema. Inni

Take Me Back, Kygo. Jeśli jedziecie samochodem przy naszej muzie, niech was nie porwą emocje. Nie wolno driftować. Za to są potężne kary, a jak skończyło się to dla jednego z mieszkańców Warszawy, to ja wam wkrótce opowiem.

0: Neptunika w Melo Radio. What if? Co jeśli poniesie was za kółkiem i wprowadzicie pojazd w poślizg zwany driftem? No to grozi za to karka. 22-latek z Warszawy tak sobie właśnie pomykał po ulicy Firmowej. Policja go zatrzymała. 5000 zł za to, 10 punktów karnych, zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące. Dodatkowo sprawdzili jego samochód i się okazało, że tu i ówdzie był przerabiany, więc dodatkowo kasa, zatrzymany dowód rejestracyjny, łącznie 6000 zł mandatu. Chyba się nie opłaca. Ale na parkingu stajesz, zimny łokieć, odpalasz nasz głośno, jest pięknie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Na dziś albo na nasz koszt.
8: Ta, jasne.
9: O, Delio! Serio?
10: Serio! W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub

0: Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Ile tankujemy?
5: 1000 litrów.
4: Ile?
5: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
4: Wow! Kiedy?
5: Startujemy 10 października.
4: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
5: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
6: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
7: Jedziemy razem.
8: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
9: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
10: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Kukę 2115, raz jest taki mały ja w Melo Radio. Obiecałem, że będę miał zaproszenie na koncert Bazy. Tym razem zapraszamy do Gdańska 11 października. Tam właśnie zagrają, ruszają w pierwszą trasę koncertową. Numerów mają trochę na swoim koncie, więc pytam was o to, który lubicie najbardziej. Chciałbym, żebyście zaśpiewali fragment waszej ulubionej piosenki Bazy. Wyślijcie mi taką głosówkę, a ja za te najlepsze wykony oddam podwójne zaproszenie na koncert Bazy w Gdańsku 11 października. WhatsAppa, na którego wysyłacie głosówki z waszym śpiewem, ich numerów znajdziecie na meloradio.pl. Wbijacie na meloradio.pl, tam jest przekierowanie, wysyłacie głosówkę, no i czekajcie, ja się będę odzywał.

0: Warriner Lorin z numerem Let Me Forget You w Melo Radio. W Melo Radio, a dokładnie w samym studiu, dziewczyna, która patrzy na świat przez różowe okulary. To
1: dokładnie
0: dosłownie
1: ja. Cześć.
0: Ula Harciarek, siemka. No. No i co tam o 13?
1: No będzie ważny news dla tych, którzy są fanami hulajnóg elektrycznych i rowerów, bo szykują się zmiany w prawie.
0: Bądźcie uważni przed 13. Newsy w Melo Radio już za chwilę.
2: A już o 13 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mm-hmm. Czuję, że całe się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl. Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie.
12: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny!
14: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
15: Develia. Dobrze być w domu.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Ile tankujemy?
3: 1000 litrów.
2: Ile?
3: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
2: Wow! Kiedy?
3: Startujemy 10 października.
2: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
3: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
4: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
5: Jedziemy razem.
6: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
12: Prawie 13, Ula Harciarek i newsy w Meloradio.
13: Francis Halsen, laureatem Nagrody Nobla z fizyki, doceniono za kluczowy wkład w powstanie detektora Ice Cube, który otworzył nową gałąź astronomii, astronomię neutrinową. Elektryczne hulajnogi i rowery pod kontrolą już na etapie sprowadzania ich do kraju sprawdzane byłoby, czy nie przekraczają maksymalnej prędkości, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
14: Pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego będą kontrolować rynek tam, gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa.
13: Policja i Straż Miejska mogłyby sprawdzać też prędkość jednośladów. Udaremniono przemyt 300 żółwi i 77 papug na Maltę. Zwierzęta znaleziono na Sycylii w kartonach przewożonych samochodem. Dzięki AI można więcej zarabiać, tak uważa 57% pytanych przez Pracuj.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: No i już, szybkie newsy i lecimy dalej z muzyką. Inni gadają, a my wysyłamy do was Justina Biebera, Nicki Minaj. Niech się rozgoszczą, bądźcie dla nich mili. Beauty and a Beat. Opoka, siemano. Podkręcamy tempo.

numer 17, ostatniego notowania 30 Meloradia Griffin Band z numerem World Away. Ale idzie w górę, pnie się, więc jak będziecie klikać odpowiednio często, to być może już najbliższy piątek na dobry początek weekendu wskoczy na podium. A kto wie? Nie zapominajcie o propozycjach, bo ich jest bardzo dużo i są wspaniałe. Na przykład Eleanor, Back to Yours. Chyba mój numer 1, który chciałbym, żeby szybko wskoczył do notowania, ale jest też Metzner z numerem Cały Blok. Może być w notowaniu, proszę bardzo. Głosujemy na player meloradio.pl. Girls in Love. Trochę klasyki u nas.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Don't Go Breaking My Heart, Joel Corey i Hanna Bolejn w Melo Radio po 13. I tak wam gramy, żeby popołudnie, nawet w robocie, brzmiało jak środek weekendu. Marshmello, Ellie Goulding przejmują antenę już za kilka minut. Save My Love przygotowaliśmy. Fajnie?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetacyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
7: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
8: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamę.

0: mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
5: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To urodzinowe hity z kartą moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: Polsce.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl. Po reklamie.

Państwa. Czekam na wiatr, co rozgoni. Każdy na coś czeka. Krakowski Splin Trips, Robert Wiewióra przed momentem. Jeśli czekaliście na to, żeby rejestrować auto wreszcie bez stania w tej kolejeczce w Urzędzie Miasta czy Gminy, to dobra wiadomość. Od 18 stycznia będzie można złożyć wniosek o rejestrację samochodu przez mObywatela. Potem, uwaga, uwaga, to również ważna informacja. Nie trzeba będzie stać w kolejce po odbiór tablic. Mają ponoć przychodzić Pocztą Polską. Czas pokaże, jak to się sprawdzi. I czy nie będziemy stali w kolejce na poczcie. Eli Oaks, Lavinia, Reasons, teraz dla was w Melo Radio.

0: myślisz, że ona tu przyjdzie? Czy nie?
1: Nie wiem, Iga dzisiaj troszkę ma taki roztrzepany dzień.
0: Ja widzę, że ona w ogóle jakieś ważne sprawy załatwia.
1: O to, że wziąłem jej słuchawki, a 5 minut później się okazało, że jednak zrobiła na fotelu.
0: Tak, tak, tak. Szkoda, że was to nie było, bo oni się zdążyli już pokłócić przed programem, ale tak sympatycznie, wiecie, tak z uśmiechem na buziach pokłócić i rzeczywiście poszło o to, że słuchawki Mikołaj wziął Idzę, a tak naprawdę to nie wziął jej słuchawek, bo to ona je wzięła i zostawiła. Tak mniej więcej w skrócie ta afera wyglądała. A więcej,
1: ale oczywiście, ja byłem winny temu wszystkiemu.
2: A już o 14:00 zagramy.
1: Tobi Romeo, Fly High.
0: Fly High, też mi się podoba, chciałem zapowiedzieć.
1: To co, w aucie będziesz słuchał, czy zostajesz jeszcze na ten numer?
0: Będę brał to w aucie.

0: jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.

0: Reklama.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Na dziś albo na nasz koszt.
4: Ta jasne.
5: O, Delio!
6: Serio?
5: Serio!
6: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
14: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych

0: dziewięćdziesiątkę zapłacicie maksymalnie 6,86, za 98 7,74, a za diesla 7,80. ABW zatrzymało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw 3 lata temu. W ręce policji wpadli kierowcy, którzy ostrzegali siebie nawzajem przed drogówką, mrugali światłami, mówi Dawid Wietrzyk z myślenickiej policji.
1: Ostrzegając przed kontrolą, możemy bowiem ułatwić uniknięcie konsekwencji osobie nietrzeźwej, będącej pod wpływem narkotyków czy rażąco przekraczającej prędkość.
0: Mądrowi w akcji wykorzystali drona.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
0: I mamy godzinę 14:00, słuchacie Freak Fightu.
3: Gdzie same pasmo sukcesów? I gdzie są moje słuchawki? Na twojej głowie. Dlaczego?
0: Na twojej głowie.

0: Normalnie jestem podekscytowana tym faktem.
1: Jakim?
0: Że robimy to.
2: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
0: No to zaczynamy, 3 po 2, ale słuchajcie, lepiej późno niż wcale, tak mówią.
1: Nie, no ale już w sumie zaczęliśmy troszkę, nie?
0: Zaczęliśmy, tylko trochę
1: to
0: się zestresowałam. Słuchajcie, szczerze pomyliłam godziny, jeżeli mam być całkowicie szczera. Myślałam, że jest 13, nie 14, nie wiedziałam, co się dzieje.
1: Ale chyba
0: bardzo.
1: W tym miesiącu przestawiamy zegarki, nie?
0: Właśnie.
1: Ty już jesteś do przodu po prostu.
0: Ja się po prostu szykuję.
1: Poza konkurencją.
0: Tak, zdarza się, słuchajcie, najlepszym, ale w tej godzinie, wow, omówimy wczorajszy mecz, nawet go oglądałam.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Ja nie. Ale wiesz, co mnie nie zdziwiło? Wynik.
0: Wynik.
1: Mhm. O, spodziewałem
0: ale
1: się.
0: Ale będziemy mieli też gościa, gości.
1: Tak, 2 gości, braci. Takich braci się nie traci.
0: Iga Mikołaj, siemanko.
2: Freak Fight w Meloradio.

0: Ja chciałam tylko powiedzieć, że byłam w euforii, jak wczoraj patrzyłam na jednego z piłkarzy. Zieliński się chyba nazywa.
1: Zielu. Jesteśmy ten sam rocznik, wiesz?
0: Naprawdę?
1: No jak on miał zagrożenia na koniec roku, to ja też w tym samym czasie.
0: Ale zobacz, gdzie on jest, a gdzie ty?
1: No ja jestem w Melo, a on co, gdzie? W jakimś Juventusie? Daj spokój.
0: Ile on musi mieć pieniędzy?
1: No dobra, ale był wczoraj mecz. Nie oglądałem.
0: Ja oglądałam.
1: Widziałem tylko wynik, który mnie niezbyt zaskoczył. 0-1, jak coś Polacy przegrali.
0: No tak, ale ostatnio im poszło chyba lepiej, nie?
1: Tak, 6-0 i wszyscy myśleli, o, no to teraz zmiażdżymy Bośniaków. No.
0: Ważne, że zmiażdżyliśmy ich wyglądem.
1: No tak.

0: Gala i Brain, Christopher Maloradio, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. I tempo podkręcone ma też duet Fast Boy. Aha. Oni, słuchaj, wyruszają w tym tygodniu w nową trasę koncertową i trochę właśnie z Lukasem i Feliksem pogadałem na ten temat między
1: innymi. A czy zaprosili cię na tę trasę jako support?
0: Wiesz co, to się wszystko okaże już teraz.
1: Okay.
0: Posłuchajmy fragmentu.
2: Wyruszamy w naszą pierwszą trasę jako headliner. To dla nas wyjątkowa okazja, bo chociaż w tym roku graliśmy sety DJ-skie jako Fast Boy z elementami live, to teraz będzie to elektroniczny live show, do czego dostosowujemy nasze numery. Na przykład są bębny, są syntezatory tworzone na żywo, lupy, są gitary, obaj śpiewamy i będzie z nami trzecia osoba na scenie, perkusista. To niesamowite móc pokazać te utwory w nowym świetle i dać im zupełnie nowy feeling. Mam wrażenie, że publiczność jeszcze bardziej będzie w stanie poczuć tę muzykę niż podczas setu DJ-skiego. Nie możemy doczekać się trasy. Naszym życzeniem i planem jest, by w przyszłym roku zagrać taką trasę w Europie, między innymi w Polsce, i zagrać jeszcze kilka koncertów w Niemczech. Wiem, że polscy fani zawsze są wobec nas lojalni, więc kochamy wracać do Polski i mamy nadzieję, że przyjedziemy w przyszłym roku z Fast Boy Live.
1: No to
0: generalnie
1: czekamy.
0: Tak, zaprosili. Super. Powiedzieli, że jak będą, to żebym wpadał.
1: No to chodzi. To może zagrajmy Fast Boy.
0: Tak jest, Music Sounds, to jest ich najnowszy numer, a zdradzę wam, że w tym roku ma być jeszcze jeden.
1: Wow.

0: musiałam coś powiedzieć, ale...
1: No to twój ruch teraz.
0: Mój ruch?
1: Każdy twój ruch.
0: Modelki. Po prostu bardzo lubię te dziewczyny. I Włodarskiego też. Każdy twój ruch, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A wiesz, kto świetnie podkręca tempo?
1: Jakiś taki tancerz albo tancerka pewnie.
0: Iza Kuna, aktorka nasza wspaniała, zdradziła metodę na udany związek i o tym pogadamy w tej godzinie.
1: Fantastycznie, to się czegoś nauczymy.
0: Bo radio bawi i...
1: uczy, tak. Dobrze.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
15: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
16: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś!
17: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
16: Czyli frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
16: Natura.

0: składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
1: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze, od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też.

vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Nowa Duba w apartamencie.
1: Kizo, Disney w Meloradiu, tak się podkręca tempo. Ostatnio Iza Kuna jest mocno na świeczniku, ponieważ tańczy z gwiazdami i ma złote rady.
2: Złote rady ma, których ja nie słyszałem. Mówisz, że mocne, tak? Na dobry związek.
1: Tak.
2: Posłuchajmy.
3: Recepta na dobry związek, żeby się mało spotykać.
1: O. I tyle. No i tyle.
2: No tak, no nie masz czasu się spotkać, nie masz czasu się pokłócić, nie?
1: Czyli to jest rozwiązanie sukcesu. Nie widujcie się ze swoimi partnerami.
2: To ja jestem w najlepszym związku na świecie.

0: Wasted. Tak się podkręca tempo we Freak Fight'cie.
1: A wiesz, że zanim ma się Wasted, to najpierw ma się Wanted i 5 gwiazdek?
0: Zgadza się i chyba o tym będzie w newsach Meloradia.
2: Tak, będzie w newsach, będzie obława, będzie policja, będą policyjne, no takie sceny.
0: Tak, w filmie, no. Akcji.
1: I nie można wpisać AE ZAKMI.
3: A już o 15:00 zagramy.
0: Co?
1: Run, Run, River. No taki kod do GTA San Andreas.
0: Aha.
1: No aha.
0: A ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: Max.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł z zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Na dziś albo na nasz koszt.
17: Ta, jasne.
18: O, Delio!
19: Serio?
18: Serio!
19: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
20: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
21: Kogo?
20: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
21: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
20: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
21: Tak, jest posterunkowy Cezary.
20: No, więcej na szkłomazgo.pl.
21: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
20: I Cezary Pazura.
22: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
23: Po reklamie.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek, on the mic.
2: Trwa policyjna obława za zabójcą. W Zagórzu koło Krakowa zginęła starsza kobieta. Podejrzany jest jej syn, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
3: W te działania są zaangażowane bardzo duże siły policyjne. Mówimy tutaj o kilkudziesięciu policjantach, o śmigłowcu, o kilku dronach, o przewodnikach z psami tropiącymi.
2: Syn kobiety mieszkał za granicą. Niedawno wrócił do rodzinnego domu. Syreny zawyją w tym tygodniu na Mazowszu, ale spokojnie, to tylko testy, potrwają do piątku. Zwierzaki w warszawskim zoo będą miały co jeść. Zakończyła się zbiórka orzechów i żołędzi. Jak informuje ogród, udało się zebrać wszystkie potrzebne ilości. 7 chętnych do organizacji letnich igrzysk w 2036 roku. To już oficjalnie Indie, Katar, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i będą disy w tej godzinie.
0: Będziemy znowu się disować?
1: Czy... Nie, tym razem nie my.
0: A, szkoda.
1: Może kiedyś. Run, run, river, tak wchodzimy w 15.

0: Leo, łowcy gwiazd, a my teraz będziemy takimi łowcami influencerów, słuchajcie. Czy kojarzysz panią Justynę Gradek?
1: Nie.
0: To jest modelka.
1: Modelka, tak?
0: Influencerka.
1: I czym influencuje tak w internecie?
0: Pupą.
1: O!
0: Dorabiam sobie, słuchaj, w Dubaju.
1: No kiedyś to było inne określenie, ale okej.
0: No tak serio jest może trochę drama, ponieważ przyjęła przelew od nieznajomego na 10 tysięcy euro. Gdzie są nieznajomi i gdzie są takie pieniądze? Proszę.
1: A to nie jest tak, że została słupem w tym momencie, w jakimś oszustwie, że przyjęła 10 tysięcy przelewu od nie wiadomo kogo?
0: Nie, nie.
1: Nie? To co się wydarzyło?
0: No wydaje mi się, że dziewczyny z Dubaju, ale... Wydaje mi się, nie wiem
1: tego. Ale tak od nieznajomego?
0: Nie wypada, lepiej od Meloradia przyjmować pieniądze.
1: Oczywiście,
0: to 200, firma.
1: A nawet 500 zł do zgarnięcia w szybkiej kasie. Meloradio.pl, tam się kierujcie.

0: Freestyle na Ocean D-Days w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu i wydarzył się diss poprzedniej nocy w sumie. Chłopcy z programu Love is Blind nagrali dissa na swoje były partnerki. Chodzi o Kamila Uno i Damiana. Damian był z Martą, Kamil Uno był z Julią.
1: Jezu, przypomnij mi, jak oni wyglądali mniej więcej.
0: Julia miała dziwną matkę, która mówiła, że nie ufaj Kamilowi. Chyba miała rację.
1: Ale on jak wygląda, a nie jak ona wygląda.
0: No taki blondyn. Zdradził ją.
1: Okej.
0: A Damian był z Martą, moją byłą pazurową.
1: A, dobra, no to już wszystko wiem.
0: Nagrali dissa, słuchajcie.

0: Ogólnie ludzie mówią chłopcy. Chłopcy.
1: To jest
0: co
1: takie,
0: wy robicie?
1: Znasz taką sagę internetową, kiedyś było na YouTubie o Klaudii?
0: Nie.
1: Kacper XD kiedyś wrzucił takie trzy filmy, jeden po drugim, nie? Podsumowanie zakochania się w Klaudii, piosenka Zakochałem się, diss dla Klaudii.
0: No i to jest to. Podsumowane.

0: Lost Frequencies, Paraiso Marii Froes?
1: Albo Froes.
0: Froes.
1: Bo to po portugalsku.
0: Może tak,
1: bardzo,
0: być.
1: Nie? Bo z Brazylii jest.
0: Mamy taką porę obiadową, więc z Mikołajem przedstawimy wam najgorsze potrawy.
1: Ale polskiej kuchni, to jest bardzo ważne. A na pewno jakieś flaki czy coś.
0: Wątróbka.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Meloradio Warszawa na 94 FM. Reklama. Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Ile tankujemy?
9: 1000 litrów.
8: Ile?
9: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
8: Wow! Kiedy?
9: Startujemy 10 października.
8: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
9: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
8: Otwarcie 10.

0: 6 października. Grupa Cygan. Jedziemy razem.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
9: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
11: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Jan Kleosia, Jonatan, Noc Aniołów i Mikołaj na ficie.
1: Tak, to ja robiłem to, PPP.
0: To gdzie pieniądze?
1: No właśnie.
0: A propos pieniędzy, nigdy w życiu nie zapłaciłabym dużo pieniędzy za te polskie potrawy. Znaleźliśmy ranking najgorzej ocenianych takich polskich dań właśnie.
1: Najlepsze jest to, że w top 10 najgorszych polskich dań 3 miejsca zajmują potrawy ze Śląska. No i najgorszą właśnie jest śląski rzymlok. To jest kaszanka, tylko że zamiast kaszy jest bułka.
0: Mamy też czerninę, wiadomo, krew. I kiełbasa parówkowa.
1: Tak, ale jest też zupa truskawkowa i ja uważam, że ona powinna być na pierwszym miejscu, bo wszystkie te pozostałe potrawy można ulepszyć.
0: Nie.
1: Można, naprawdę. Wystarczy jedna rzecz.
0: Ketchup?
1: Nie.
2: Ogórek kiszony.

0: heaven. Nie wiem jak wy, ale ja słuchajcie, wyjęłam wczoraj głęboko z szafy krótkie sukienki, krótkie spódniczki i shorty, bo zobaczcie jaka piękna jest aura dzisiaj w całej Polsce.
1: Mega dziwne to jest, że jest październik i 20 stopni.
2: Ale spokojnie, to się za chwilę zmieni. Powiem o tym w newsach. Kiedy i co?
0: Czyli, że ja mam schować te ubrania?
1: Tak. Wreszcie będzie szaro. Tak. Wreszcie będzie można narzekać.
3: A już o 16 zagramy
0: I like Marlon Hofstadt.
1: Sorry, nie widziałem.
0: Nie ma problemu. A ten numer punktualnie o 16.

0: Słuchaj na 94 FM. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
13: Develia. Dobrze być w domu.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
16: Poznań, płatność zakończona.
17: Kraków, ruszamy dalej.
18: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
19: Na dziś albo na nasz koszt.
20: Ta, jasne.
21: O, Delio!
22: Serio?
21: Serio!
22: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
23: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
24: Cał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Cał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
25: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
28: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po cztery pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
0: Ile tankujemy?
1: 1000 litrów.
0: Ile?
1: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
0: Wow! Kiedy?
1: Startujemy 10 października.
0: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
1: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
0: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
1: Jedziemy razem.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja Najniższej Ceny.
3: O reklamie.

0: sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Warszawie?
1: Adrian Górny. No to chronologicznie. Dzisiaj o 18:00 będzie można posłuchać o Tajwanie. Wykład Piotra Plebaniaka pod tytułem Tajwan, wyspa wielu kultur, będzie w Muzeum Azji i Pacyfiku przy ulicy Solec. Nie tylko wykład, bo i pokaz zdjęć. Nie samo gadanie, ale też oglądanie. Wstęp wolny. A o 19:00 będzie Pub Quiz Night w Tap Room przy Alei Rzeczpospolitej. Czyli można zebrać ekipę i poodpowiadać na trochę pytań z różnych dziedzin. Udział jest bezpłatny. Coś w podobnym klimacie będzie jutro w pubie Nora. Jutro o 18:00 dokładnie. Wielka podłoga UW, czyli też quiz wiedzy, tylko w bardziej teleturniejowej formule. Mówimy o tym wcześniej, no bo trzeba zebrać ekipę, a do tego jeszcze się zapisać. A może jeszcze przygotować się nawet do tego quizu.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: System obrony powietrznej Patriot wyśle do Polski Szwecja. O planach powiedział tamtejszy premier. To ostatnie słoneczne dni przed załamaniem pogody. W drugiej połowie tygodnia ma być więcej chmur, mówi Dorota Pacocha z IMGW.
5: Od zachodu nasuną się opady deszczu. Choć temperatura utrzyma się jeszcze w czwartek jak w poprzednich dniach, to ochłodzenie odczujemy w piątek, kiedy to temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza.
4: A przez cały weekend ma padać. Licea we Francji ogarnięte przez protesty. W porannych demonstracjach wzięło udział 86 tysięcy osób. W kilkuset szkołach lekcje wstrzymano. Sztuczna inteligencja przyda się w szpitalu, a dokładniej w siemianowickiej oparzeniówce. AI ma skrócić czas przygotowania dokumentacji medycznej. Dzięki temu więcej go będzie dla pacjentów.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Mamy godzinę 16, słuchajcie Freak Fightu i nie polecamy wam używać sztucznej inteligencji jako pamiętnika.
3: Tak, ponieważ potem może być kłopot z prokuraturą.
2: O tym pogadamy już za chwilę.

0: Baby Don't Hurt Me, David Guetta.
1: Książulo wywołał nie lada aferę, słuchajcie, ponieważ wypuścił swoją własną pizzę. Świat jest podzielony, internet mówi fajnie, druga część internetu mówi nie fajnie. Co
2: tak,
1: teraz?
2: Opinie są mieszane i tutaj dużo się też pojawiło na przykład o składzie, że w ogóle to jest niezdrowe, że no przecież jak to można jeść.
1: Przepraszam bardzo,
2: nie?
1: Jaka pizza ma być, żeby była smaczna? No chyba
2: właśnie
1: niezdrowa.
2: Niezdrowa. Ja też jestem, uważam, że niezdrowe dobre, a zdrowe niedobre. Wiem, że nie powinno się
1: prosty
2: tak mówić
1: człowiek.
2: Głośno, ale no taka jest prawda.
1: Voilà, smacznego.

0: Czy to jest Tsunami w Meloradiu?
1: Tak, to Dubs i Tsunami w Meloradiu.
0: Wow.
1: Wow. A to czy kiedyś był wielki hit w internecie w ogóle.
0: Masz tak, że na przykład rozmawiasz sobie ze sztuczną inteligencją i opowiadasz jej o swoich problemach?
1: Nie. A co?
0: Wyobraź sobie, że masz, tak?
1: No.
0: I prowadzisz pamiętnik z nią. A?
1: No ale, ojej, dobra. No tak, bo była kobieta na Florydzie, słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych, która, no właśnie, postanowiła swój pamiętnik umieścić w chatbocie.
0: No rozmawia z nim po prostu, z nią.
1: No tak, tak, tak. I w jednym z tych wpisów w swoim pamiętniku napisała, że chciałaby zaatakować biuro szeryfa.
0: Ale to wiesz, w emocjach prawdopodobnie to
1: pisała.
0: No
1: i prawdopodobniej tak. I sztuczna inteligencja oflagowała tę wiadomość jako potencjalnie niebezpieczną. Została przekazana człowiekowi do sprawdzenia. Mm-hmm. I tenże człowiek uznał, że to jest poważna sprawa. Zgłosił to na policję. No i teraz ma zarzut sporządzenia pisemnej groźby użycia przemocy.
0: Cóż za inwigilacja w ogóle na tym świecie, co?
1: No... Tak, tak. No zdradzanie takich myśli do czatu jakiegokolwiek to chyba nie jest zbyt dobry pomysł.
0: Szczerze? Ten czat jest mega dwulicowy.
1: A potem zadzwoni, nie? Czy chcesz coś?

0: wnioski. Chyba o tym porozmawiamy w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Grę piłkarską.
4: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
3: Super, dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Posłuchaj. Boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: Posterunkowy Cezar. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.

0: Więcej na szkłomazgon.pl.
1: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura
0: i Cezary Pazura.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Psał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
4: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: The Move. Zapowiedzieliśmy wam, że Robert Lewandowski ma fajne życie i moim zdaniem ma bardzo fajne życie, bo co nie zrobi, to media o nim piszą. Świetne, jest na świeczniku.
1: Ale teraz to, co zrobił, a raczej o co go podejrzewają kibice, to jest skandal. Słuchaj, jest teoria spiskowa, że Robert Lewandowski podczas meczów Ligi Narodów specjalnie dał się wykartkować dwa razy, żeby opuścić ostatni mecz reprezentacji i wrócić sobie wcześniej do Chicago.
0: No stęsknił się za Anną Lewandowską.
1: Tak, bo ona pojechała pierwsza, nie? Bo trzeba było do szkoły dzieci wysłać.
0: No albo musi ją pilnować. Nie?
1: Tak, no i Robert nie pojechał na mecz z Bośnią, nie wspierał kolegów z trybun, tylko wrócił do domu i szczerze, absolutnie mu się nie dziwię.
0: Mi też się
1: tego nie chciało oglądać.
0: A ja obejrzałam, bo ładny ten Zieliński jest.
1: No, a oprócz tego, jak ci się podobało?
0: Nie, Zieliński był fajny.
1: Zielu, pozdrawiamy.

0: No kto tak podkręca tempo? Meloradio, James Hype, Confession we Freak Fajcie.
1: Iga, pamiętasz jak dzisiaj wcześniej w tym dniu miałaś rację?
0: A kto ma rację, ten stawia kolację.
1: Dokładnie.
2: Czyli kto stawia? Dobra, ja. Słuchajcie, w newsach będzie o kasie i o związkach. Czy mówimy o kasie w związkach? Czy mówimy, ile zarabiamy?
0: No tak.
1: I kto stawia?
0: No, mam nadzieję, że nie ty.
3: A już o 17 zagramy
1: Talk to you another.
0: I ten wakacyjny numer polecił nas punktualnie o 17.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.

0: Adrian Górny. Może o tej porze, to już zaplanujmy sobie środę. Jutro o 17 będą warsztaty fotograficzne w Mediatece na Bielanach przy Szegedyńskiej. Bezpłatne warsztaty. I dopiero ich pierwsza odsłona, bo później będą jeszcze przez kilka śród. Jutro będzie można też pośpiewać podczas karaoke dla ludzi bez wstydu i granic w Oparach Absurdu. Od 21 to Praga Północ, ulica Ząbkowska. A jak ktoś gra na jakimś instrumencie, to nawet też może go wziąć ze sobą, jak nie ma wstydu i granic. No i w środę będzie też darmowa zumba na Bielanach od godziny 20 w liceum przy ulicy Gwiaździstej 35. Nie dość, że bezpłatne zajęcia, to też nie trzeba się na nie zapisywać, tylko wystarczy się ubrać jakoś na sportowo i jazda.
1: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harczarek on the mic.
3: Jan Urban zostaje prezes PZPN, nie planuje zwolnić selekcjonera w najbliższym czasie. Decyzję ma podjąć w listopadzie. Nawet 25 lat więzienia może grozić zatrzymanym przez ABW 5 osobom z Orlenu. Usłyszeli już zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw 3 lata temu. Były szef niemieckich agentów był szpiegiem obcego wywiadu. Dziś został aresztowany. Finanse w związkach na równych zasadach. Blisko połowa pytanych deklaruje, że wspólnie decyduje o kasie, ale nie brakuje problemów, mówi Magdalena Grzelak z Banku Santander.
4: 2/5 skarży się na nieprzewidziane koszty, 29% na zróżnicowane priorytety wydatkowe, a 26% na odmienne podejście do oszczędzania.
3: 1/3 Polaków ukrywa część swoich wydatków przed drugą połówką.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
2: 17. Słuchacie Freak Fightu. Jak zawsze o tej porze mamy do Was pytanie. Czego nie mówić rano na literę P?
1: Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl. Czego nie mówić rano na literę P?
2: Meloradio. Na przykład pracuj szybciej.
6: Na przykład pomóż mi się przeprowadzić z drugiego końca miasta, co?
2: Rano to się zawsze źle kończy. Czego nie mówić rano na literę P? Czekamy na głosówki od Was. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.

0: Ale my podkręcamy tempo, to topik w Meloradiu. Czego nie mówić rano? Na literę P, tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za wszystkie głosówki. Nagrywajcie je na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
1: I do waszych głosówek już teraz przechodzimy. Czego nie mówimy rano? Na literę P, Aga.
2: Pora już wstawać. Jeszcze 5 minut.
0: Jakie to prawdziwe.
1: To prawda. Kasia?
3: Postaraj się mnie nie obudzić, jak będziesz wychodził.
1: Uff, to można naprawdę. Krew może człowieka zalać, jak słyszy takie słowa rano. I jest jeszcze Konrad.
4: Pobudka!
0: Już.
1: Proszę tak nie mówić do mnie z rana, dobrze? Czego nie mówimy rano? Na literę P odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Bryska. Bryska była wczoraj gościnią w programie Aleksandra Pycha.
1: Tak jest.
0: Idę w Melo. I było super.
1: No my robiliśmy wtedy coś innego, ale słyszałem, że było fajnie.
0: A co?
1: To tak z drugiej ręki słyszałem. No, że miło było po prostu.
0: Między nami?
1: Między Bryską a... Boże! Co?
0: Nie wiem, zgubiłam wątek.
1: Dobrze, to wróćmy może do wątku naszego, czego nie mówić rano na literę P. Mamy głosówki.
2: Później to się nie dało wstać?
0: Najgorzej, jakbym swoją mamę słyszała. Mhm.
1: I w ogóle mamy też wiadomość tekstową, która wywołała u nas taką małą dyskusję, bo proszę. Janusz napisał, nasz kochany Janusz, napisał, patrz jak stoi.
0: Znaczy tak, ja bym się ucieszyła, jakby ktoś mi tak powiedział.
1: No właśnie, ale to chyba zależy, do kogo to mówisz rano, nie? Do partnerki? Spoko.
0: Super.
1: Jak ci listonosz przynosi polecony z samego rana, no to już trochę nie wypada moim zdaniem.
0: No nie wypada. Ale wypada nam nagrywać głosówki na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Nasze dzisiejsze pytanie brzmi, czego
1: nie mówić rano?
0: Na literkę P.
1: P. Wysyłajcie nam na WhatsApp pa. Głosówki, przede wszystkim chcemy głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie oczywiście na meloradio.pl.
0: Zgadza się.
1: Czego nie mówić rano? Na literę P.

0: ale u nas jest wesoło w tym studiu Melo Radio, naprawdę.
1: Tu jest beka jak na meloradio.pl prawie.
0: I tam też jest odnośnik do WhatsAppa.
1: I zaglądamy, co tam na WhatsAppie słychać, bo pytamy, czego nie mówić rano na literę P. I Filip swoją wiadomością obudził we mnie wspomnienia.
0: Dlaczego?
1: Najgorzej, jak sobota rano jest i ojciec krzyczy: pobudka, wstać, do roboty czas.
0: Miałeś tak?
1: Akurat śpiewał: koniom wody dać.
0: Nie znam, nie wiem, o co ci chodzi w ogóle.
1: To chodzi o to, że nie można se pospać w weekend. A co macie jeszcze za propozycję? Posłuchamy za moment.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: Zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl łamane na firmy.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram.
12: Netto, dużo dobrego

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum. Szukam czegoś więcej niż mieszkania.
5: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po cztery pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Ile tankujemy?
9: 1000 litrów.
8: Ile?
9: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
8: Wow! Kiedy?
9: Startujemy 10 października.
8: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
9: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
8: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
9: Jedziemy razem.
10: Po reklamie. Tak gra Melo. Melo Radio.

0: Lips, Stan we Freak Fightie. Sprawdzamy, czego nie mówić rano na literę P. Dzięki za wszystkie głosówki, jest ich cała masa.
1: Tak jest, i zaczynamy od słowika.
2: Pierwsza robota.
1: My tak nie mówimy, my lubimy naszą pracę.
0: Krótko
1: prawda?
0: I na temat.
1: Piotrek?
3: Posikałem się w łóżko.
1: Bardzo niedobrze, Krzysztof.
4: Poproszę jeszcze 5 minut, myślę, że AI zrozumie.
1: A to AI teraz już budzi ludzi? Boże święty.
3: Posprzątałbyś, a nie tak leżysz.
1: Krystian Brzydko. Jeszcze Jacek.
5: Na literę P. Pożegnajmy się.
1: Uff, Aga.
6: Gdyby ktoś obudził mnie z krzykiem pożar, chyba padłabym na zawał.
1: No i Iga, chyba najgorsza propozycja. Co można powiedzieć rano na literę P, albo właściwie czego nie chcemy mówić, to co zaproponował Piotrek.
7: Pękła prezerwatywa.
1: Przypał. Aj.

0: 4 na podłogę. 4 to the floor.
1: Słyszałam na podłogę tylko i nie wiedziałam, do kogo to mówisz.
2: Ja myślałem tak, że nie wiem, jakiś
0: to Ewa Chodakowska. To nie ja mówię, to Offenbach.
2: Prawie jak Ewa Chodakowska.
1: A, bo ty masz
2: brakuje
1: takie
2: skojarzenia. Niewiele.
1: To dobrze, znaczy, bo ja miałam...
2: Mam inne, ale nie mogę ich przed 22 powiedzieć. Tak.
1: Możesz w ogóle.
2: Mogę?
1: Możesz.
2: Okej, okay, to albo nie. 18 to zaraz. I do 22 będziemy się bawić, będzie fajnie. A tak. Po 22 we własnym zakresie.
3: O 18 zagramy...
2: Fastboy Music Sounds. To będzie na pewno.
1: A dzisiaj Fastboy byli u nas.
2: Mhm. Tak?
0: No, no, no. I co, mówili o swojej trasie koncertowej tak. Nadchodzącej. O,
2: no to na niej na pewno będzie można usłyszeć ten numer.
1: Na 100%.
2: A w Melo jest jak w trasie koncertowej, też go usłyszycie. Mm.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
9: Ile tankujemy?
10: 1000 litrów.
9: Ile?
10: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
9: Wow! Kiedy?
10: Startujemy 10 października.
9: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
10: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
11: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
12: Jedziemy razem.
13: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
14: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
15: Koniec obławy w Małopolsce. Policja w masywie leśnym zatrzymała podejrzanego o zabójstwo w Zagórzu swojej matki. Dwaj młodzi kierowcy usłyszeli zarzuty po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu. Według śledczych ścigali się ulicami miasta ze sobą. Uwaga na mgły, pojawią się nocami i o poranku. Robi się też szybciej ciemno, ostrzega Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
16: Polujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych. Te odblaski powodują, że kierowca o wiele szybciej nas zauważy, będzie miał możliwość podjąć jakąś realną reakcję.
15: Słonecznie będzie tylko do czwartku. Fantazją wykazało się dwóch mężczyzn w Karolinie Północnej. Jechali na kanapie, uwaga, ustawionej na dwóch elektrycznych hulajnogach. Zatrzymała ich oczywiście policja.
17: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: idę w Melo.
1: Wtorek. No i to od razu lepiej brzmi niż poniedziałek. Taka drobna, a jednak znacząca zmiana. No i w końcówce tego wtorku wchodzimy najlepiej, jak się tylko da, bo idziemy w Melo. Fast Boy Music Sounds. To na początek Don Diable, Melisande, Gucci Mane. Taki skład mam dla was za 2 minuty i 29 sekund. Tu pychu, siemano.
0: Idę w Melo.

0: Taniec jest super, a jak można go robić do takich numerów, to już w ogóle. Lady Gaga i Just Dance w Melo. Słuchajcie, jak ja zatem zatęskniłem. Za waszym odbieraniem telefonów. Czekamy 5 sygnałów na to, aż odbierze Karolina, która zgłosiła się na meloradio.pl. 2 sygnały już za nami. I za trzecim się udało. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
1: Cześć.
0: No cześć, od razu jaka uśmiechnięta. Słuchaj, Karola, na co byś potrzebowała 200 od Melo?
1: Generalnie idę w sobotę na wesele, więc przydałoby się podreperować budżet. I coś wrzucić do koperty więcej, jakby się udało wygrać.
0: Okej, dobrze. A powiedz mi, czy ty już na to wesele jesteś gotowa? W ogóle kogo to jest wesele?
1: Akurat mojej znajomej, mojej przyjaciółki.
0: A no to musisz być pięknie wystrojona, no jesteś przygotowana już?
1: Tak, kiecka już wisi na paznokcie, jestem umówiona na fryzurę i makijaż, więc nic, tylko za chwilę już tak...
0: Trzeba już ostatnie szlify. Słuchaj, a czy ty masz partnera? Może tak nieelegancko zapytam?
1: Oczywiście.
0: A po ślubie, czy nie?
1: Nie, bo nie wiem,
0: czy trzymać kciuki za, wiesz, złapanie welona, czy nie.
1: To trzymaj koniecznie.
0: Dobra, to trzymam kciuki i tym kciukiem naciskam guzik. O, czekaj, bo kciukiem nacisnąłem, to się nie udało. 200 w tym momencie trafiają do ciebie. Taka szybka kasa
1: super.
0: Od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: I czekam
1: super.
0: Na zdjęcie ze złapanym welonem. Szybka kasa od Meloradia.

0: Sexy Magic, to K-Trail i Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again w Meloradiu, taka ekipa GTA 6. Ten produkt trafi na nasze konsole 19 listopada, a w uszy wpadł nam już soundtrack. No oby gra była tak dobra jak muzyka. 28 minut po 18, a w tej godzinie powiem wam jeszcze, kto walczy z, teraz trudne słowo, kukiriniarzami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Z okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
1: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na dzień nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Dużo dobrego!
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik! Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego!
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
9: Doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: Walkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Cześć, tu Baza!
2: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
3: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
4: I spotkanie z nami na żywo.

0: Na dziś albo na nasz koszt. Ta jasne.
1: O, Delio!
2: Serio?
1: Serio!
2: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.

0: w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzełowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły

0: mogą dostać sprzęt dla dzieci.
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Taja Cruz i Dynamite w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19. Kukiriniarze na celowniku. Ostatnio powstało takie określenie na osoby, które jeżdżą hulajnogami elektrycznymi. Słuchajcie, hiszpańskie władze są lekko nerwowe i zaostrzają przepisy co do tych pojazdów. No i na przykład po chodnikach nie będzie można jeździć znacznie szybciej niż chodzą piesi, a kierować takim sprzętem będą mogły osoby, które ukończyły 15 rok życia. Nie młodsze. No czekam, aż ktoś wpadnie na pomysł, żeby na elektryczną hulajnogę zrobić prawo jazdy i za to kosić hajs. Avalon i For Nothing. Gramy tę nówkę sztukę na antenie Meloradia, bardzo klimatyczna. Tak w sam raz na tę porę.

0: ten numer i za 30, i za 40, i za 50 lat będzie brzmiał tak samo, czyli świetnie. Martin Garrix i jego kultowe Animals w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 19 się zbliża, po 19 gramy dalej. I to naprawdę bardzo dobrze.
1: A już o 19 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max, będzie Fate. Ten numer punktualnie o 19 zagramy też w naszą zabawę O czym myśli Pychu. To już za moment.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
2: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: No i punktualnie 19 na zegarach, a w tej godzinie zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Za chwilę ją rozpoczynamy, ale wcześniej rozpoczynamy granie. Kaskada i Every Time We Touch to za moment Alan Walker i Ava Max na początek. Tu Pychu, siemano.

of My Love to Even Easy Bizu w Meloradiu. 19:18 zegarach, a to oznacza, że rozpoczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, siemano, słuchajcie, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. Zazwyczaj robicie to totalnie za free, no i próbujecie zgadnąć, co w mojej głowie siedzi. Słuchajcie, dziś myślę o rzeczy. Tę rzecz można na przykład wręczyć, można też ją dostać, no i można być z takiej rzeczy albo bardzo szczęśliwym, albo też bardzo, bardzo smutnym. 321-321-777. Za chwilę ten numer się wam przyda. Będziecie mogli dzwonić i zgadywać, o czym myśli Pychu. Skiety Meloradia są do zgarnięcia za poprawną

0: Ach, te obietnice. Dobrze by było, gdyby ludzie nauczyli się ich nie łamać. Życie byłoby prostsze, nie? Cheat code z Demi Lovato i No Promises. Tak podkręcamy tempo. 19:18 na zegarach, a to czas na naszą zabawę. O czym myśli Pychu? Jak co wieczór próbujecie zaglądać do mojej głowy, no i stwierdzić, o czym myśli Pychu, czyli ja, siemano. Słuchajcie, dziś myślę o rzeczy, którą można na przykład wręczyć, można też taką rzecz dostać, no i w zależności od tego to można być albo bardzo szczęśliwym, albo bardzo smutnym. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest ten numer telefonu, którego teraz wy na waszych komórkach możecie wybierać. Dzwonicie do studia Meloradia zazwyczaj totalnie za free, no i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. Są nasze skarpetki, bardzo fajne, takie w sobras na jesień do wygrania. No słuchajcie, możecie strzelać, a może jakoś, jak tak ładniej się uśmiechniecie, to wam jakoś podpowiem, a kto to wiem. No to czekam na wasze telefony, a ja linię sobie zablokowałem. Dobra, to już teraz możecie dzwonić. Ja się dziwię, że tutaj nikt nie dzwoni. 321-321-777 to jest ten numer telefonu, już teraz możecie go wybierać. No i czekam na pierwszego chętnego do naszej zabawy i widzę, że lampka się pali, to odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, cześć Asia.
0: No cześć Asia, to o czym myśli Pychu? O, Asia sama się zrzuciła z linii. O nie, najgorzej. Słuchajcie, możecie próbować, no. Nie jest tak strasznie, ja nie gryzę, naprawdę, jestem miłym człowiekiem. No to kolejna próba. Halo, jak masz na imię?
2: Marek.
0: No cześć Marek, to o czym myśli Pychu?
2: Kwiaty.
0: Nie, nie chodzi o kwiaty, chodzi o coś zupełnie innego. No to czekam na kolejny telefon i widzę, że się lampka pali, to odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, Kamila jestem.
0: No cześć Kamila, no to o czym myśli Pychu, to masz piękny głos, na pewno trafisz.
3: A, dziękuję. Czy to jest mandacik?
0: Aj, nie, ale to też boli. Ale co ty byś się cieszyła, jakbyś dała mandacik? No wiesz ty co? Dobra, rozumiem, każdy ma takie osoby w swoim życiu. No to czekam na kolejne telefony. Halo, jak masz na imię? Halo?
4: Halo, cześć Justyna.
0: No cześć Justyna, to o czym myśli Pychu?
4: Czy to skarpety?
0: Nie, nie chodzi o skarpetki. Słuchajcie, ten mandat to nawet był trochę blisko, bo chodzi o taką papierową rzecz. No a jaką, to mam nadzieję, że dowiemy się w rundzie drugiej, ona już za moment. O czym myśli Pychu?

0: na bicie Joel Curry, Don't Go Breaking My Heart. Tak się nazywa ta nowość.
1: O czym myśli?
0: Nowość się za nami, a my klasycznie wracamy do naszej zabawy O czym myśli Pychu. Wiemy już na pewno, że nie chodzi mi o mandat, nie chodzi mi też o skarpetki, a chodzi mi o rzecz, którą można wręczyć, można to się dostać, no i można być z tego powodu albo bardzo szczęśliwym, albo też bardzo smutnym. No to czekam na wasze kolejne pomysły. 321-321-777. Wiemy, że też chodzi o coś papierowego. To kolejna podpowiedź, no i czekam, aż tutaj linia zacznie świecić i zaczniecie dzwonić. Robicie to zazwyczaj totalnie za free, bo to taki numer, jakbyście wiecie, do kumpla dzwonili. No to odbieram telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, dzień dobry, Ola.
0: No cześć, Ola. No to ja jestem Olek, to musi się udać. O czym myśli Pychu?
2: O pieniądze.
0: Aj, nie chodzi o hajs. Chodzi o coś papierowego, ale nie banknoty. No to czekam na kolejny telefon. 321-321-777. To coś musi mieć też podpis. Tak wam jeszcze podpowiem. No to odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, Adam z tej strony. Czy to jest ocena?
0: Nie chodzi o ocenę. Chodzi o coś innego. Chodzi o coś bardziej w dorosłym życiu. No to czekam na kolejny telefon i odbieram. Jak masz na imię?

0: telefon, jak masz na imię?
1: Ola.
0: Ola, no to o czym myśli Pychu?
1: Kartka urodzinowa.
0: Nie, nie chodzi o kartkę urodzinową, chodzi o coś, no jednak bardziej smutnego niż radosnego. No to jeszcze tutaj próbuję. Jak masz na imię?
2: Filip.
0: No to Filip, o czym myśli Pychu?
2: Prezent.
0: Nie, to coś smutnego, słuchajcie. To coś związanego z pracą. I już chyba bardziej podpowiedzieć nie mogę. No to chyba jeden z ostatnich telefonów będę odbierał. 321-321-777. Zobaczymy, może komuś się jeszcze uda. Halo, jak masz na imię?
3: Siema, Krzychu.
0: No Krzychu, to o czym myśli Pychu?
3: Myślę, że to jest karnet do sanatorium.
0: Nie! Ty, ale dobre! Ale to nie o to chodzi. Słuchajcie, chodzi o coś związanego z pracą. Dostaje się to i coś się w tej pracy kończy. No to jeszcze chyba ostatni strzał. Halo, jak masz na imię?
4: Ania.
0: Ania, no to o czym myśli Pychu?
4: Czy to jest wypowiedzenie?
0: No dokładnie, ile nam to zajęło, ale w końcu się udało. Ania, mam nadzieję, że ty nigdy takiej wątpliwej przyjemności nie doświadczyłaś.
4: Na szczęście nie.
0: To ja ci daję umowę na stałego słuchacza Meloradia. Nasze skiety w tym momencie trafiają do ciebie.
4: Dzięki. O czym myśli Pychu?
5: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Festiwal Ant On Air.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji.

0: Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
3: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
7: Ile tankujemy?
8: 1000 litrów.
7: Ile?
8: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
7: Wow! Kiedy?
8: Startujemy 10 października.
7: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
8: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
9: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
10: Jedziemy razem.
11: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Meloradio Warszawa.

smolastej Doda. To nie żałuję w Meloradio. Taki kultowy polski smaczek. Już chyba można powiedzieć, że kultowy, bo ten duet taki już się właśnie stał. 16 minut do 20, 42 km i 195 metrów. Tyle trzeba przebiec, żeby ukończyć maraton. Mnie czytanie samej tej liczby już trochę boli i od tego bolą mnie nogi. No ale jak czytam, podjęła się tego influencerka z Chin. No ale nie wszystko poszło po jej myśli, bo została przyłapana na tym, jak na końcu biegu pomagała sobie jadąc rowerem. No chociaż nie uznała tego za problem jakiś taki wielki, no i tak w socialach pochwaliła się, że zrobiła życiówkę. No więc chyba to jedna z tych, które uważają, że nieważne jak mówią, ważne, że w ogóle mówią.

0: ale to jest dobre. Normalnie I like ten numer. To właśnie I like. Marlon Hofstadt w Melo Radio. Tak gramy jeszcze przed 20, a po 20 pogadamy sobie o tym, czemu niektóre restauracje nie chcą być już muala. Ale zagramy numery bardzo muala.
1: A już o 20 zagramy
0: do chrupnięcia Axwell i Bon. Whatever turns you on, tak się nazywa ten numer i punktualnie o 20 rozpoczniemy od niego kolejną godzinę podkręcania tempa. No bo kiedy inni gadają, to Melo już gra.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Ile tankujemy?
9: 1000 litrów.
8: Ile?
9: Aż 1000 litrów paliwa na karcie paliwowej. Tyle czeka na każdego, kto zamówi nowe auto podczas otwarcia wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
8: Wow! Kiedy?
9: Startujemy 10 października.
8: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek?
9: Tak. Zapraszam, Kuba Przygoński.
10: Otwarcie 10 października. Grupa Cygan.
11: Jedziemy razem.
0: Po reklamie.

0: Idę w Melo.
1: No i punktualnie 20 właśnie w tym momencie wybiła. To oznacza, że lecimy dalej i podkręcamy tempo w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, to my gramy. I to gramy bardzo dobrze. Kultowy klasyk Low, Low, Low, Low od Florida i T-Paina. To za moment, a zaczynamy Melo Radio. Od numeru 1 30 Melo Radio. Axel i Bon, to Whatever Tension. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo. 20 punktualnie na zegarach. Tupychu, siemano.

I tak sobie razem gwiżdżemy, razem z Alokiem, Zibą i Portugal The Manem, to Dive Into The Ocean w Meloradiu, 20:15 na zegarach i mamy dobre informacje sprzed chwili, jeżeli chodzi o polską piłkę nożną, tak, takie jeszcze istnieją. Nasza polska reprezentacja U21 jedzie na Euro, no bo mimo drugiego miejsca w grupie okazaliśmy się najlepsi ze wszystkich, którzy drugie miejsca zajęli, no i to nam daje taki bezpośredni awans. Gratulacje, fajnie wiedzieć, że gdzieś tam w polskiej piłce jest jakaś reprezentacja, która z hasła łączy nas piłka, a nie zmienia tego na męczy nas piłka.

Ale klasyk, to Cyril i Stumbling in Heaven na radio. Tak podkręcamy tempo, słuchajcie, 20:27 na zgarach. Wstydzą się naklejki Muala. Słuchajcie, do pewnej sieci sklepów wlatuje właśnie pizza mrożona od Książula, no i restauracje trochę się zdegustowały. I czytam, że niektóre decydują się na zerwanie naklejki Muala, no bo nie chcą być kojarzone z mrożonkami. Mhm, no to zobaczymy, co powiedzą, jak z jakiejś imprezy w weekend o 4:00 będą wracać i otworzą zamrożarkę. Wtedy nawet takie pizze wchodzą jak złoto. Gnarly i Wasted. Ten numer też jak złoto wchodzi.

0: ale to są piękni ludzie. Dla pięknych ludzi po drugiej stronie, czyli dla was, David Guetta i Sia, to Beautiful People, to dobrze znacie, to czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo na naszej playliście tych nowości nie brakuje, szczególnie wieczorami gramy wam ich całą masę. No i tak się składa, że niedawno Tiesto wydał swój najnowszy numer. Tego pana możecie usłyszeć w ramach naszego dobrego Melo. Set od niego w piątki po godzinie 22, ale już teraz usłyszycie jego nówkę sztukę Hard to be Around. Tak się nazywa ten numer. Mi już zdążył przypaść do gustu. Mam nadzieję, że...

0: włoscy. No po prostu ich mruczenie... No mogliby mruczeć tak do ucha przez całą dobę i by nam się nie znudziło. One Republic, If I Lose Myself, razem z Alesso. To jest Melo Radio, tak tempo podkręcamy.
1: A już o 21:00 zagramy
0: Tame Impala i Jenny. Dracula, od tego numeru rozpoczniemy sobie 21:00. Po 21:00 przydadzą wam się też głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Będę o nie prosił.

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

No to idziemy razem w Melo. Zachęcam was do tego bardzo serdecznie i mam naprawdę mocne karty. Tame Impala i Jenny, Dracula, od tego zaczniemy. Alan Walker za moment, będzie Tobi Romeo. No po prostu będzie fajnie. I będą wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radio. Mam nadzieję, za chwilę o nie poproszę. Tu Pychu, siemano.

jeden z moich ulubionych hitów ostatnich tygodni na naszej playliście. To Neptunike i What If, 21.15, taka wybiła właśnie na naszych zegarach. Słuchacie Melo Radia, Pychu z tej strony. Mega mi miło, że wy po tej drugiej stronie jesteście. No i właśnie, wiem, że wielu z was no nie odpoczywa, no bo słucha radia w pracy. No i jestem mega ciekawy, jakie zawody pracują o tej porze. Dajcie mi znać, jeżeli pracujecie, jaki wykonujecie zawód, że musicie siedzieć w pracy po 21. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Zróbmy sobie listę zawodów, które właśnie taką drugą zmianę mają, no i muszą w niej siedzieć. A ja wam umilę ten czas w pracy między innymi Bledką i jej numerem Tańcz. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: radio.
1: To Beautiful Now. 21.30 zbliża się wielkimi krokami, a ja się zbliżam do Danusi. Siemano.
2: No siemano.
1: Oczywiście tak słownie, żeby nie było tutaj żadnych niedopowiedzeń. Danusia, no bo ty jesteś kobieta pracująca, ty się pracy nie boisz. Powiedz, jako kto pracujesz o tej porze, że musisz jeszcze w robocie siedzieć?
2: Dostaw po sushi. Uwielbiam jeździć autem, więc to dla mnie nie problem.
1: A, czyli to nie jest taka praca z przymusu, tylko z przyjemności.
2: Pożyteczne z przyjemnym, dokładnie.
1: To mam nadzieję, że twój szef tego słucha i doceni. Słuchaj, a jakie sushi ty rozwozisz? Jakie najczęściej jest zamawiane? Bo to chyba są jakieś różne rodzaje, nie? Są jakieś futomaki i tak dalej.
2: Tak, jak najbardziej futomaki, ale mamy też kuchnię ciepłą i jak się robi już tak chłodno, to ta kuchnia ciepła jak najbardziej bardziej schodzi.
1: Oj, wiesz, to zupełnym przypadkiem zrobiło mi się teraz zimno. Mogłabyś z tą kuchnią do mnie do radia podjechać?

0: Ale ja lubię ten numer, ale ja lubię tych chłopaków. To grupa Fastboy i Music Sounds. Przyjemnie nas kołysze 16 minut do 22. Mam nadzieję, że wasze nerwy ukojone, no a też bardzo przyjemne rzeczy to szybka kasa od Meloradia. Pamiętajcie, że możecie sięgnąć kiedy tylko chcecie po 200 zł od nas. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl i tak jak Diana na przykład, napiszecie nam, na co byście taką kasę wydali. Posłuchajcie.
1: Chciałabym umówić się na sesję z coachem.
2: No przecież Diana nie powie głośno, jak jest w pracy, że chce zmienić pracę, nie?
3: Diana, ten dźwięk oznacza to, że 200 zł leci już do ciebie.
1: Super, bardzo się cieszę, dziękuję.
0: A ten dźwięk to taki? Jak go usłyszycie, to 200 zł praktycznie są już u was. Meloradio.pl, tam się panie zgłaszajcie. No kto by nie chciał takich 200 zł w portfelu dodatkowych, co nie?

No i jedzie się od razu lepiej samochodem o tej porze nawet, co nie? Taka nówka sztuka. To jest właśnie Meloradio, 22 już za moment i dalej będziemy grać wam najlepiej.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Halo Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka dziura.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Melo Radia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio.
3: Nie ma żadnych

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Halo Radio. Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Kropla spływają na bruk, jest się na nudach.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.